zdania, dworek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emockę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama. Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów, klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL, strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
5: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
6: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
7: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Myślisz, największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz, zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz, wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz, doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H. Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
6: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. W okazji Dnia Mamy zapraszamy z cudawianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
7: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: I po reklamie.
12: Najlepsze

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: Reklama.
1: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Najważniejsze słowo na świecie. Mama. Niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. W okazji Dnia Mamy zapraszamy z cudawianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle, specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
10: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia obok Areny Sanok.
11: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
12: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
0: Trochę chmur i trochę słońca i bez opadów, tak będzie dziś. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie, na termometrach zobaczymy od 21 do 23 stopni. W nocy od 8 do 9 stopni. Jutro ponownie około 23 stopni, zachmurzenie umiarkowane. Przypominamy, że cały czas zamknięty jest parking na Podpromiu w Rzeszowie, a powodem organizacja kulturaliów. Teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejny zwrot w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do naszego kraju 5000 dodatkowych żołnierzy. Informacje przekazał w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Michał Skolimowski.
17: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy, mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
15: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za, jak napisał, przyjaźń wobec Polski i decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach rusza pilna kontrola placówki. To po śmierci 2-letniego chłopca, który wpadł do oczka wodnego. Kontrolę zleciła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
18: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
15: A w związku ze sprawą zatrzymano dwie opiekunki. Na razie nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Śledczy podkreślają, że wszystko zależy od zebranego materiału dowodowego. Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął się kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie jest ponad 150 wydarzeń z 40 dziedzin. To m.in. warsztaty, pokazy, wykłady i pikniki edukacyjne. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a festiwal potrwa do soboty.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: SK2 Sport.
15: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Suzanne Lammens 7-6, 7-5.
19: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Dziś się lepiej wstaje. Lepiej, pomimo że zawsze tak samo jak w każdy inny dzień tygodnia, to jest lepiej.
23: Chciałem przeprosić ciebie.
22: Za co?
23: A tak wchodzę tak do obory. Nawet się nie sklepaliśmy.
22: Nie sklepaliśmy się jeszcze? Nie, nie.
23: Sklepmy się.
22: Czekaj. Sklepani.
23: Elo.
22: Elo. Ziom.
24: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
23: Ale przyznaj, że fajnie tak się klepać z rana, nie? No.
22: A masz stój na WF? Dzień dobry. Cześć. 3 po 6.

0: 9 minut po godzinie 6. Pora otworzyć prawe oko, pora otworzyć lewe oko, pora podnieść prawą nogę i lewą nogę z łóżka, wstać, pupa do góry, głowa do góry i ruszamy w świat.
1: No, to dobrze.
0: Już? Wszystko?
1: Tak.
0: Załatwione?
1: To w zasadzie możemy iść do domu.
0: No to fajnie, obudzeni. To nasza rola się skończyła.
1: Posłuchajcie, dzisiaj 22 dzień maja w kalendarzu.
0: To prawda.
1: Patrzę sobie, co to dzisiaj ciekawego nam przygotowały. Święta nietypowe. Jest
0: dzień gotów.
1: Mamy dzień Pac-Mana.
0: Dzień zwierząt.
1: No.
0: Praw zwierząt.
1: Praw zwierząt.
0: Lew nie. Posłuchajcie. Lew nie świętuje.
1: Ja bym chciał zaproponować coś zupełnie innego.
0: No.
1: No bo dzisiaj to wiemy, co jest dzisiaj.
0: Piątek.
1: Ale piątek. I dzisiaj jesteśmy my. Ale jutro nas nie będzie.
0: Tak.
1: A jutro jest dzień teścia.
0: A, że chciałbyś tak przedwcześnie zrobić takie Wigilię Dnia Teścia.
1: Wigilia Dnia Teścia
0: to
1: się chyba
0: dzisiaj
1: należy,
0: jest
1: prawda?
0: Wigilia Dnia Teścia.
1: Oczywiście,
0: skoro
1: że tak.
0: Skoro jutro jest dzień teścia.
1: Tak. I nie wiem, no to może otwórzmy linię w takim razie.
0: Czekaj, bo jeszcze nie otworzyłem.
1: 726 826
0: powoli.
1: 826.
0: Otworzyłem.
1: Linie są otwarte, można będzie do nas zadzwonić. Dlaczego teście są fajne? Bo zawsze są żarty o teściowej, prawda? Się mówi tam żarty o teściowa to, no, teściowa namiota lata.
0: A o teściach tak rzadko.
1: A o teściach rzadko,
0: jakoś,
1: prawda?
0: No,
1: bo teście są fajne chyba,
0: równe
1: nie?
0: Goście.
1: Tak. No. To dlaczego? Co takiego musi być fajne?
0: Kto ma fajnego teścia, dzwoni do nas i mówi dlaczego. 726 826 826.
1: Pochwalcie się swoimi teściami, no. Niech wy...

0: cię tu.
1: Trzeba przyznać, że teść czasami z jakąś połówką wyskakuje. Nawiązując tutaj do Igo, on śpiewa, jest mnie pół. Teść ma drugie pół, spotykacie się i już. No, jest całość, jest logiczna całość.
2: Jeżeli teść trzyma stronę zięcia.
1: Jeśli trzyma. Jeśli. Jest Andrzej z nami. Dzień dobry, Andrzeju. Andrzej ma najfajniejszego teścia. Najlepszego, najlepszego, nie Andrzej?
3: Tak, najwspanialszy.
1: No, ale czym jest najlepszy?
2: Teść doradca.
3: Najlepszy. Mój teściu jest najlepszy w doradztwie. To jest teść doradca. Jak mnie nie ma w domu i ten przychodzi do mojej żony i mówi, a czemu Andrzej tego nie zrobił? Mógłby już to zrobić. A czemu tego tak nie zrobił? I te doradztwo później się odbija, gdy ja wracam z pracy. To już na pewno wszyscy wiedzą, jak to się odbija.
1: Czy to doradzanie odbywa się za twoimi plecami?
3: Oczywiście, to tylko i wyłącznie jak mnie nie ma.
1: A potem konsekwencje są, a teścia też nie ma przy żonie pewnie, co?
3: Oczywiście, że nie, bo on już idzie do domu.
1: No
3: nie?
1: Tak, no tak. I potem...
3: Ale później przychodzi co do tego, to on tego nie mówił.
1: No nie, nie, nie, to żona ci powiedziała przecież, że ty tego nie zrobiłeś, tamtego. Ale wiadomo, kto doradzał. To jest, wiesz...
2: Teść może jest ciekawy świata po prostu, że tyle pytań zadaje.
1: Tak.
3: Oczywiście, on by mógł iść tam w świat do no nie będę mówić.
1: Dobra, czyli macie odwzajemnioną miłość z teściem, rozumiem, Andrzeju.
3: Oczywiście, najwspanialszy.
1: Miłość braterska. To jest jak kumpel, jak kolega, jak

0: Jak sąsiad. Nie, sąsiad może nie.
1: Nie, sąsiad my. Nie. Ale nie, no...
2: Na teścia zawsze mogę liczyć.
1: Andrzej, a chciałbyś zdradzić imię teścia?
2: Marian,
0: no. Pasuje do niego.
3: Coś tak sumyśliłem.
0: Ja też myślałem, że Marian. Tak czułem.
1: Mariana.
0: Powiem inaczej, tak rzemczuł.
1: Ładnie, Andrzej.
0: Pięknie, dziękujemy ci ślicznie. Bardzo. Wysyłamy garść prezentów od nas oczywiście. 726-826-826. Wigilia teścia dzisiaj, bo jutro dzień teścia, więc w Wigilię dnia teścia.
1: Pochwalcie się swoimi teściami. Co też mają takiego wspaniałego, o czym warto powiedzieć na antenie Radia SK2?
0: Messengerek, pamiętajcie, tam głosujemy. Można wysyłać. SK2.

0: Kropelka. Jedna kropelka deszczu od Gabriela Freszala. Więcej na dziś nie pozwolimy, posłuchaj, żeby słoneczko było. Życzymy 25 po 6.
1: To ja tak zagaję, że Gabriel Freszal śpiewa, że z tobą mnie zabierzesz, nie?
0: No.
1: A jakbyś tak spotkał Sanach na ulicy i ona by powiedziała: podwieźcie? A ty powiesz...
0: No za prawie. Dymę zrobić chcę w twoim aucie, no, powiem no, wtedy.
1: A, nie, bo auto jest drogie i ładne. Dzisiejsza prasa donosi, że Sanach, znana wam pewnie z anteny Radia SK2, jeździ bardzo luksusowym autem, ekologicznym, no, za prawie 700 tysięcy złotych.
0: Za 700 tysięcy, a co, jeszcze mi powiedz, że dba o ekologię.
1: No, posłuchaj, za 700 tysięcy złotych, to ja bym tak dbać o ekologię.
0: Nie, to nie jest dbanie o ekologię. Wiesz, ile musiała skosić Sanach, żeby jeździć tym samochodem? SK

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
11: Padać w regionie dziś nie powinno, w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, do tego dosyć ciepło, na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia zobaczymy od 21 do 23 stopni, w nocy od 8 do 9 kresek. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy również, że zamknięty jest parking na Podpromiu w Rzeszowie powodem kulturalia. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej i Cieplińskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Minęła 6:30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
13: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
12: Mówi Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ognia. W Krakowie od północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza referendalna. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. A referendum dotyczy odwołania prezydenta i Rady Miasta. Słowianie, Wikingowie i królowie opanowali ulicę Koszalina. Miasto świętuje 760-lecie swojego istnienia. Przez centrum przeszedł barwny korowód historyczny, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów.
14: No przepiękne widowisko.
15: Super, są elegancko ubrani, historycznie.
16: Jest fajnie, no, bo fajne stroje.
12: A Koszalin swoje urodziny będzie świętował aż do niedzieli.

0: To dziś. Dziś się zmieni to, albo zostanie tam, gdzie było.
1: Vito Bambino i Zalia w kawałku Decyzje i decyzja tak naprawdę należy do was. Czy ten utwór z miejsca 12 awansuje, czy spadnie? A mowa oczywiście o naszej polskiej gorącej 20.
0: No, ale właśnie mówię, że może jeszcze być tak, że zostanie na tym samym miejscu.
1: A może być.
0: Tego nie wziąłeś pod uwagę, mój drogi.
1: Nie wziąłem, rzeczywiście.
0: A, są spadki, awanse i bez zmian.
1: Bo rzadko się zdarza kreseczka przy tych utworach. Jest albo spadek, albo wzlot, albo nowość, która się pojawia.
0: Bo to jest dużo tych utworów i dlatego to się wszystko tak miesza. A wy to mieszacie, klikając plusik albo minusik na stronie sk2.pl w zakładce Gorąca Polska 20. Efekty tego klikania dzisiaj po 18 na naszej antenie, więc bardzo serdecznie was na to wszystko zapraszamy.
1: Wszystko jest oczywiście w waszych rękach. To proszę się nie tutaj, nie tego, nie ceregielić, tylko wchodzimy na sk2.pl i głosujemy.

0: Policjo! Zawsze mi się kojarzy, jak ten sygnał jest w Błysławic, to mi się kojarzy Pawlak. Milicja!
1: Nie krzycz tak, bo przyjdą jeszcze.
0: Dobrze. Albo teściu! Drogi teściu! Dzisiaj Wigilia Dnia Teścia.
1: Dnia Teścia, tak jest. Tak więc przyjmujemy telefony na 726-826-826 i na messengery w sprawie teściów waszych.
0: Prosimy.
2: No, jak teścia się ma, w teście można napić się, porozmawiać o samochodach, a z teściową to co? Będę od samochodu, jak to się nie zna. A ja jestem jeszcze w gorszej sytuacji, bo ja teściem, jak będę miał 4 synowe. Nie będę miał zięcia.
0: Oj.
1: Nie ma tego złego, mój drogi. Być może trafisz na taką synową z przysłowiowymi jajami, no i wtedy
0: będzie trzeba wydziedziczyć normalnie, syna. No.
3: SK2.
1: Przysłowiowymi.
0: A jak z przysłowiowymi, to normalnie wszystko. No też oczywiście. O samochodach i porozmawiać. Z liścia dostaniesz. No różnie może być. Same takie męskie sprawy, nie?
1: O czym my tutaj rozmawiamy w ogóle?
0: O Wigilii Dnia Teścia. Dobrze, jak coś. A teraz grupa Hej.
1: 11 do 7.

0: Oglądałeś taki film Wojna polsko-ruska?
1: Oglądałem.
0: Był, tam był taki tekst, promocja z okazji USA.
2: No i dostaliśmy właśnie, film stał się ciałem, moi drodzy.
0: Jest promocja, z okazji USA, promocja, więcej o niej w newsach o 7, nie odchodźcie za daleko.

0: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
1: Okej, okay, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: W regionie dziś padać nie powinno, a na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 21 do 23 stopni. To oczywiście w ciągu dnia. W nocy od 8 do 9 stopni, jutro ponownie około 23 kresek, zachmurzenie umiarkowane. Przypominamy jeszcze o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do godziny 9.30. Nie jedźcie na pamięć. A teraz postoicie w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Powitno. Tłoczno też na Piłsudskiego, Kopisto oraz Rejtana.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Informację opublikował w mediach społecznościowych. Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i wcześniejszym poparciu. Pojawiły się już odpowiedzi ze strony polskich władz. Szczegóły zna Michał Skolimowski.
8: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, które tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego ma zakaz wjazdu do Polski. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że decyzja obowiązuje przez 5 lat. To efekt zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej floty Lisumut. Wśród nich byli także obywatele Polski.
9: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
7: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych, mówi rzecznik resortu Maciej Wiewiór.
10: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
7: Resort przekazał też, że dwoje polskich uczestników floty Lisumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Szczecińskie tramwaje szukają nowych właścicieli. Tramwaje szczecińskie wystawiły na sprzedaż 3 częściowo uszkodzone wagony. Można je oglądać na tak zwanym ślepym torze między Zajezdnią Pogodno a Rondem Olszewskiego.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
7: Znamy 3 półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zestalu Zielona Góra dołączyły wczoraj 2 stołeczne ekipy. Legia Warszawa wygrała 3 mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza i awansowała dalej. Sensację sprawili koszykarze Dzików Warszawa, którzy po raz 3 wygrali z faworyzowanym Treflem Sopot. O ostatnie miejsce walczą Śląsk Wrocław i Arka Gdynia, a tu sprawę awansu rozstrzygnie jutro 5 mecz. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk sięgnął po 1 mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. 41-letni napastnik miał kluczowy udział w sukcesie swojej drużyny. W ostatnim meczu zdobył 2 bramki.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 3,5 minuty po 7, to jest piątek, jest 22 dzień maja. No. A, dobra, tyle do powiedzenia masz.
14: Nie, no chciałem powiedzieć coś, ale mi komputer właśnie się wyłączył.
13: A, ale ja bez komputera nic nie potrafisz powiedzieć?
14: No, z głowy to co ja powiem? Znasz
13: pozdrów
14: mnie
13: mamę, może słucha.
14: Tam echo hula.
13: Echo hula?
14: Wiatr wieje. Ona mnie odechła. No.
13: Więc weszłeś do domu, trzasłeś drzwiami i wiadomo, co zrobiłeś i wyszłeś, bo chamstwa nie zniesiesz.
14: 4 po 7.
13: Jedyne, co potrafi powiedzieć.
15: W Radiu SK2.
14: Bo mi się zegar odblokował, no.
13: A, na zegarek czekałeś.
14: No, rozumiem.
16: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: 10 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Warius Mank, za chwilę Wiktor Waligura z Dry Schoolem, a teraz o tym, o którym się mówi w internecie, bo ja na przykład myślałem, że on to specjalnie zrobił, że taki figlarz jajcarz z niego, wydarzył się wypadek i stwierdził, dobra, już nie mam nic innego, to zakładam to i
1: poszedł. Chodzi o Wojtka Szczęsnego, tak, który się pojawił ostatnio na imprezie Barcelony, bo Barcelona po tytule zrobiła swoją imprezę, jest, a Wojtek założył białą koszulę z takim, wiecie co, takim znacznie, z takim przypalonym z żelazkiem,
0: no
1: nie?
0: Widać przypalone żelazko, no albo Wojtek, Marina mu kazała prasować i za długo trzymał żelazko, ale tutaj jestem w błędzie, bo ja myślałem, że serio tak było.
1: Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: było
1: tak,
0: a tu jednak Wojtek grube pieniądze za tę koszulę zapłacił, żeby taka była przypalona.
1: Za białą koszulę z nadrukiem imitującym przypalenie żelazkiem trzeba słono zapłacić. Na oficjalnej stronie tej marki koszula kosztuje, uwaga, $1500, co w przeliczeniu na polskie złote daje nam kwotę ponad 5000 zł.
0: Dobra, od razu mówię, bo może szczęsny Wojtek nas teraz słucha. Wojtek, ja ci za pół ceny to zrobię. Za pół ceny ci tę koszulę.
1: Jesteś tym mistrzem.
0: Jestem tym mistrzem, mogę ci to zrobić. Zobacz, w jaką stronę w ogóle moda idzie. Kiedyś dziury w spodniach się cerowało. Później specjalnie się robiło. Teraz specjalnie przypala się koszulę żelazkiem.
1: Tak. Ja się pochwalę, ja mam w koszu na pranie na przykład bardzo modne majtki i skarpetki.
0: Ja szczególnie majtki, ale idąc tym tokiem, w zlewie mam niezwykle cenną zastawę stołową.
2: SK2.
1: Jeszcze nie byli zada pewnie.
0: Nie, nie. A może tak będzie, że wiesz, za niedługo będziesz talerzy kupował i ze śladem po schabowym na przykład.
1: 3 dni nie? Leży, trzeba skrobać, prawda? Nie skrob tego. Sprzedaj za grube miliony.

0: by się normalnie człowiek kawę z rana, no. jak człowiek.
1: Ale nikt nie zrobił.
0: A człowiek nie wielbłąd i musi się napić tej kawy. 19 minut po 7, ale teraz słuchajcie o wiośnie, bo wiosna obradza nam piękne nasze lasy. Nie tylko w grzyby, choć o grzybach jeszcze dzisiaj będzie. Okazuje się, że coś innego też rośnie i trzeba zbierać.
1: Mamy florę i faunę, czyli teraz o florze trochę porozmawiamy. W kwietniu i maju można zbierać młode pędy sosny zwyczajnej, moi drodzy. O. I to jest bardzo cenna wskazówka dla wszystkich tych, którzy chorują troszkę, prawda, gdzieś tam apsikają i tak dalej, bo okazuje się, że pędy sosnowe wykorzystuje się do przygotowywania syropów, które wspomagają organizm podczas różnego rodzaju infekcji. Trzeba je tylko zasypać cukrem, zalać miodem i odstawić w słoneczne miejsce.
0: Najczęściej to jest syrop, ale w płynie można też co innego z pędów sosny przygotować.
1: Naprawdę?
0: Dla zdrowotności. Jedno jest pewne, należy pędzić.
1: Do lasu! Popędy sosny.
2: SK2. SK2.

0: autopromocja.
1: Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
7: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
12: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Według aktualnych prognoz dziś bez opadów deszczu w regionie, w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, do tego dosyć ciepło, na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś od 21 do 23 stopni, w nocy od 8 do 9 kresek. Z ważniejszych utrudnień to parking na Podpromiu w Rzeszowie, ten jest zamknięty powodem kulturalia. Przypominamy również o buspasach, obowiązują do 9.30 teraz. Większy ruch na Rejtana, Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Kopisto.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uruchomiono procedurę ekstradycji Marcina P. do Polski. Mężczyzna został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą wokół cinkciarz.pl. Według śledczych szkody wyrządzone klientom mogą sięgać ponad 85 milionów złotych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Funkcjonariusze pili po służbie alkohol. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Kielce dołączają do grona światowych miast, które będą miały własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, o czym mówi prezydentka Kielc Agata Wojda.
15: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
0: A gra będzie w pełni spersonalizowana pod kątem kieleckich realiów.

0: Oczy szeroko otwarte, bo to dziś właśnie zaczyna się weekend. Podajemy, moi drodzy, numer telefonu 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Już teraz dzwonicie na żywo i pozdrawiacie. Mamy telefony, proszę bardzo.
0: Dzień dobry, pierwszy telefon. Krótka zasada, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie. Słuchamy.
2: Cześć, z tej strony Wiola Złoty, pozdrawiam Piotrka z Krakowa. Buziaczki!
0: Buziaczki, tak. Następny
2: Wiola
0: telefon.
2: Pozdrawiam Piotrka z Krakowa.
0: Ale to przez telefon. Dzień dobry, słuchamy. Dobrze, następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? O, znowu się zaczyna. Ludzie, słuchamy przez telefon, nie przez radio. Halo, następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Nazywam się Oliwia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją rodzinę i całą klasę trzecią A.
0: Oliwka, ile masz lat? 10. Dziesięciolatka ogarnia, że przez telefon, a nie przez radio.
4: Tak,
0: a inni
4: lecimy.
0: Nie ogarniają.
4: Lecimy dalej.
0: Następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Tomek, pozdrawiam moich kolegów z koła, żołnierzy z Morskiego Pułku Anów Podolskich.
0: Uuu, pięknie. Się... Czuwaj, czuwaj. O, tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Cześć, z tej strony Wiola z Łodzi. Pozdrawiam Ulę, Roberta, Natalkę, Grzesia, Julę, Piotrka, Mateusza, Dominika i... Anetkę, również moje dzieci, Wiktorię i Stasia. Buziaczki dla was. Miłego
0: buziaczki,
6: dnia.
0: Myślę, że nie ma takiej działki, która pomieści takiego grilla. Halo, dzień dobry, następny telefon, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Mamę.
0: Słuchaczy. Aha, słuchaczy. I tyle?
7: I tak, dobrze,
0: dziękujemy.
4: Dobra,
0: następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Cześć, Piotrek z Zosią, pozdrawiamy urodzinową Monikę. Wszystkiego dobrego i was.
0: Ile Monika ma lat? Ile Monika ma lat?
8: 18
0: No właśnie, wybrnąłeś. Następny telefon, o, z zagranicy, plus 31. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Dzień dobry, Anna z... Niuko, pozdrawiam wszystkie dziewczyny z windowania i miłego, długiego, gorącego weekendu.
0: Skąd dzwonisz?
9: Z Niuko.
0: A jakie państwo?
4: Wielka.
9: Holandia.
0: Z Holandii.
4: Wielka Holandia.
0: Pięknie, dobra.
4: Okay.
0: Ostatni jeszcze na dzisiaj telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
10: Hej, Krzysztof, jesteś słony pania. Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, którą bardzo kocham, całe ZGN w Warszawie na Świnickiej i chciałem Anusię bardzo, bardzo przeprosić, bo ostatnio trochę narozrabiałam. Ona już będzie wiedziała za to. Pozdrawiam.
0: Wie, o co chodzi. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Odjazd!
11: SK2.
0: Następne PKP w przyszły piątek. Go!

0: kombi przez dwa i w Radiu SK 2, bo jest jeszcze kombi przez jedno i to nie mylić. 10 minut do 8. Kielce, słyszeliśmy o Kielcach w newsach o 7.30.
1: A że kto nie słyszał, to teraz mu mówimy.
0: Chcą mieć swoją wersję gry Monopoly ze swoimi własnymi polami. O tym też mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
2: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
0: Żeby miały swoje pola na planszy, tak?
1: No to jak Kielce, to tam musi koniecznie być sklep, prawda?
0: Sklep?
1: Sklep! Leroy Merlin. SK2.
0: A w tym sklepie do kupienia tylko scyzoryki.
1: Tylko scyzoryki, tylko
0: absolutnie. Nic innego.
1: No chyba, że będzie jakieś Scooby-Doo-Bidoo, to może też, gdzieś to tam też, na półce, tak. Nie?

0: Zatańcz ze mną.
1: Ej, co mi się przypomniało? I mówiłem, że powiem o tym w radiu wczoraj, żonie mówiłem, no. I sobie zapomniałem, ale teraz sobie przypomniałem. Graliśmy wczoraj w czółko. Taka gra, że wiesz, z synem i z żoną graliśmy w czółko, że kartę nakładasz na jakąś stali na czoło.
2: Ja muszę
1: zgadnąć, kim jestem, nie?
2: Myślałem, że z dyńki komuś
1: no i tam to. Zgaduję, że jestem człowiekiem, nie. Jestem zwierzakiem, tak, nie? I to synek z żoną mi podpowiadali. I ja mówię, czy jestem kolegą myszki Miki, nie? A syn mówi mi, nie. Ale jesteś z bajki myszka Miki. Ja mówię, to jak jestem z bajki myszka Miki, ale nie jestem kolegą myszki Miki. Żona się śmieje, że jestem głupi, nie? Kilka tur minęło, ja dalej nie wiem, kim jestem, zgaduję. Nie? Mówię, nie. A jestem myszą? Tak, nie?
2: Ja jesteś myszą, nie jesteś kolegą myszki Miki, ale jesteś z bajki myszka
1: tak,
2: Mika.
1: Wiesz, czy nie? Moja żona powiedziała, że jestem głupi, że te zabawy prowadzę w radio, gry prowadzę, robię konkursy, a sam nie umiem takiej rzeczy odgadnąć.
2: To jestem głupszy, to głupi i głupszy.
1: Wiesz, kim byłem? No. Myszką Miki. Dobra, pytanie do państw miast, bo teraz zabawa, którą potrafimy przeprowadzić. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia. Po 8 zagramy. Można się zgłaszać 726-826-826. To jest SMS-owo lub na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Takie pytanie. Jeśli byście grali na przykład takie w czółko, kim chcielibyście być? Eska.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: W piątek termometry w Rzeszowie krośnie czy jaśle pokażą nam od 21 do 23 stopni. Dziś chmury i słońce naprzemiennie. Ważna informacja, padać nie powinno, a w nocy od 8 do 9 kresek na plusie. Teraz w Rzeszowie postoi to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do ronda Pobitno. Tłoczno także standardowo na dojeździe do ronda Kuronia, dalej w centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewisza oraz Wierzbowej.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To dobra wiadomość dla Polski. Presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Jak podkreślił, ma to związek z relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Szef MON, Cezary Tomczyk, ocenił, że presja ma sens.
19: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
18: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na czym teraz skupiają się śledczy?
15: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
20: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
15: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
21: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
22: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
15: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
18: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Kaszubska truskawka tuż. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Sport.
18: Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Raków i Jagiellonia, a mecze zostaną rozegrane o 17:30. Sportowi działacze zbierają się przeciwko prezesowi PKOL. Członkowie komitetu zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ma ono dotyczyć odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Wniosek ma zostać złożony dzisiaj, a opozycja twierdzi, że uda im się zebrać większość głosów potrzebną do jego odwołania.
23: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: 4 minuty po godzinie 8.
27: Słyszeliśmy w newsach, że kaszubska truskawka już tuż, nie?
26: No.
27: Ja mam inne, ważniejsze pytanie. Kiedy będzie kaszubska wita śmietana?
25: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
27: Żeby mógł normalnie kaszub z kaszubką sobie, wiesz, FIFA, Rafa, tego, bęm, bęm, bęm. Tindarandan.
26: Dun, dun, dun, dun. Ty o 8:04 mówisz.

0: 9 po 8. Aferka jest malutka, ale taka, taka.
1: Tam aferka.
0: Drobna pomyłka.
1: Prawda?
0: Moja żona miała na drugie pomyłkę. No. Tak mówili sobie ci dziennikarze z Argentyny, jak to zrobili, ale nie, chodzi o to, że chcieli porozmawiać o UFO, bo tam wiecie, Donald Trump udostępnił te wszystkie akta, są do wglądu i można teraz śledzić te poczynania Stanów Zjednoczonych dotyczących UFO.
1: No, no i nasi argentyńscy koledzy radiowi, prawda, zaprosili ekspertów do rozmowy o UFO.
0: I kogo się zaprasza do rozmowy o UFO?
1: Ufologa oczywiście.
0: A kogo zaprosili?
1: Urologa.
0: Delikatna pomyłka.
1: Jedna literka.
0: Ktoś tam się z wydawców pomylił i zaprosił urologa, ten urolog przyszedł i oni go pytają o UFO, a on poszedł w zaparte.
1: Nie no, w zaparte to nie.
0: Zaparte a olał to... temat chociaż?
1: Nie wiem, czy olał temat, chyba wybrnął z tego jakoś. Ja natomiast na przyszłość radzę kolegom z Argentyny, jeżeli będziecie chcieli rozmawiać o UFO, to zaproście proktologa.
0: Tak, bo on się zna, on wie, gdzie wszyscy mają ten problem z UFO.

0: z nią tak by.
1: Nie dziwię się, że tak ubóstwia tą kobietę podmiot liryczny tego utworu, skoro nie mówiła nic. Bo to rzadko się zdarza taki skarb. Oczywiście z przymrużeniem oka. 16 po 8 teraz pora zagrać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
4: U nas trzeba mówić.
1: U nas trzeba.
4: U nas trzeba.
1: U nas doceniamy, jak kobiety mówią, a jedna kobieta dzisiaj zagra z jednym mężczyzną. Martyna Przemek, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Witamy was bardzo serdecznie i powtarzamy zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
1: Ło, jak chórem, pięknie. Martyno.
4: Martyno, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: Proszę.
1: Piąta. Litera alfabetu, czyli ile? Litera E.
4: E.
1: Litera E.
4: E.
1: E. 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Egipt.
4: Miasto.
5: Elbląg.
4: Znana postać.
5: Elvis Presley.
4: Roślina.
5: Eukaliptus.
4: Kolor.
5: Eukaliptusowy.
4: Zawód.
5: Elektryk.
4: Samochód.
5: Ankara.
4: Imię.
5: Elżbieta.
4: Przedmiot.
5: Ekierka.
1: No, jeszcze zaliczę tę jakierkę, ten przedmiot, bo to
4: i...
1: na wybrzmieniu
4: samochód,
1: tak zwanym.
4: Co?
1: Enkara. Może jest jakaś Enkara? Ale napięcie, jaka cisza, Jarząbek sprawdza.
4: Enkara?
1: No tak usłyszałem, Enkara.
4: Może chodziło o Renault Arkana.
1: Martyna.
5: To się pomyliłam.
4: Szczelałaś. Ja będę szukał jakiegoś kara Enkara, a...
1: Szukaj kara Enkara, a ja powiem tak Przemkowi. Jeśli będzie kar Enkar, to Martyna ma 9, więc będziesz miał 9 punktów do przebicia, ale jeśli samochodu nie ma takiego żadnego Enkara, to Martyna będzie miała 6 punktów, więc tyle masz do pobicia. Albo 6, albo 9. Gotowy, Przemek?
6: Tak, gotowy.
1: W prawo, w lewo?
6: W lewo.
1: W lewo, proszę bardzo. Więc najlepiej, żebyś na 10 udzielił odpowiedzi, wtedy nie będzie żadnych wątpliwości.
6: Ale no będzie ciężko.
1: Zobaczymy. Niedaleko pada ta litera, która się wylosowała od tej, której miała Martyna, bo ty masz trzecią literę alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Cypr.
1: Miasto.
6: Ciechanów.
1: Tytuł filmu.
6: O Jezu, zapomniałem.
4: A jak mnie złapiesz? To co mi zrobisz?
1: Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?

0: Łapiesz, na przykład. Tych pewnie filmów znalazłoby się więcej, ale my rozumiemy, że stres
1: tak.
0: Robi swoje. Dwa punkty, Przemku, dla ciebie, więc nie musisz sprawdzać tej Enkary nawet.
2: Ja już sprawdziłem. No.
0: I co jest?
2: Nie ma.
0: Nie ma, czyli nie sześć. Ma. Martyna ma sześć, no, Przemek ma dwa. Sześć do dwóch wygrywa Martyna. Przemek mówi trudno, ale nagrody pocieszenia, Przemku, do ciebie.
2: Oczywiście, że tak.
1: Dobrze.
0: A do Martyny prezent marzeń o wartości 500 zł. Zatkało kakao?
3: Zatkało.
0: No. Dobrze.
2: To prezent marzeń od Datka.
0: Tak, to, ale to znaczy, że też jest kobietą, o której śpiewała Emo, taką klamrę kompozycyjną.
2: Nie mówiła nic, tak?
0: Nie mówiła nic, a wygrała prezent marzeń. W Państwa Miasta zagramy w poniedziałek po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: poranne ćwiczonka z King Bruce Lee, karate mistrz.
1: Jak łzy lecą na koszulę, to później trzeba ją wyprać. Jak trzeba. Się koszulę pierze, to później trzeba wyprasować. A wiecie, ile taka wyprasowana koszula kosztuje?
0: Kosztuje. Już mówiliśmy, no już Wojtek Szczęsny nam tutaj zademonstrował.
1: 5 000 zł.
0: No. No. Co ja mówię? 24 minuty po 8.
1: To 20 minut, żeś się
0: teraz pomylił. GIS, rozszyfruj ten skrót.
1: Główny inspektor farmaceutyczny.
0: A, to, przepraszam, GIF, źle powiedziałem. Bo ja powiedziałem sanitarny, a to jest GIF.
1: A ja
0: GIF, nie
1: tak.
0: mylić z obrazkiem takim ruszającym się w internecie.
1: Ten GIF wydał komunikat. Uważajcie. Jeden z popularnych aerozoli na gardło.
0: Psikadło na gardło.
1: Tak, zostaje wycofane ze sprzedaży, bo powodem jest, uwaga, zbyt niskie stężenie etanolu.
0: Niskie stężenie etanolu.
1: Tam nie wiadomo ile. Za nisko jest tego etanolu.
0: Ja nie wiem, jaką głowę mają ci farmaceuci. Pierwszy raz słyszę, żeby zbyt niskie stężenie etanolu było problemem. SK2.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: Ha, no wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Od 21 do 23 stopni, tyle dziś. Zobaczymy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Padać nie powinno, a w nocy od 8 do 9 stopni. Jutro 23 i zachmurzenie umiarkowane. Przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu w Rzeszowie, powodem organizacja kulturaliów. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana Piłsudskiego, w pobliżu Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno szerokiej drogi.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Już prawie 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy, Eski 2. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą. W akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość przejętego towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przemyt narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do 20 lat więzienia. Co szósty Polak nie wie, co zrobić po kradzieży numeru PESEL. Tak wynika z badania chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. 16% ankietowanych przyznaje, że nie wie, jak reagować w takiej sytuacji, a najczęściej są to osoby w wieku od 18 do 24 lat. Dokumenty podpisane. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zambrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało 86% akcji klubu.
17: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zambrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Mówi prezydent Zambrza Kamil Żbikowski, a pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych.

0: Czyli, że my się nie zmieniamy. Wraz z upływem lat my się nie zmieniamy. Tak samo jak to, co kiedyś się pojawiło w prasie, w telewizji, w internecie, też się nie zmieniło. To tam jest, to tam zostało i my to odszukujemy i patrzymy sobie i czytamy różne ciekawe rzeczy sprzed lat. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który właśnie mamy, ale nie tego roku.
1: No. I są takie osoby, które też się nie zmieniają absolutnie, nie? Jak gadały takie rzeczy kiedyś, tak i teraz gadają.
0: Tak, z 2013 roku dzisiaj mamy coś i czytamy. Jeśli Kaczyński i PiS dojdą do władzy, to będzie wojna domowa w Polsce. Założę się o wszystkie pieniądze, stwierdził Lech Wałęsa w Faktach po Faktach 22 maja 2013 roku.
1: No i kurczę, wygrał skubany, no. PiS doszedł do władzy i była wojna domowa. W niedzielę o 8 rano na Jedynce.

0: Sylwia Grzeszczak i jej dżungla, to by pasowało, bo teraz trochę takie w pustyni i w puszczy.
1: Tak, znaczy szczególnie w pustyni. Powstała nowa, podobno najpiękniejsza trasa rowerowa w Polsce. Nazywa się Velo Pustynia. Ma długość około 8 km i biegnie sobie wzdłuż pustyni błędowskiej, nazwanej Polską Saharą.
0: To jedyna taka jakby pustynia w naszym kraju, a trasa jest szczególna. Element jeden spektakularny. 400-metrowa drewniana kładka o szerokości 3 metrów, zawieszona od 2,5 do 3,5 metra nad ziemią, która łączy dwa brzegi Doliny Białej Przemszy, stanowi punkt widokowy.
1: No wyobrażacie sobie, jak to pięknie wygląda, prawda? Tylko trzeba uważać z tą trasą, bo do takiej trasy przez pustynię trzeba się doskonale przygotować.
0: A jak? Woda, po pierwsze woda.
1: Tak jest, tak jest. A po drugie, pamiętajcie, nie jeździmy nią w poniedziałek.
0: Bo wiadomo, w poniedziałek suszy podwójnie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: 100% polskiej muzy. To u nas, to u nas, to u nas w Radiu SK2.
1: Posłuchajcie, mamy dzisiaj Wigilię Teścia, a Dzień Święty święcić trzeba, prawda? No to dzwonicie od rana 726-826-826 i chwalicie się tymi swoimi teściami, bo o teściowych się dużo mówi, a o teściach mało, no.
2: Chciałem się odezwać w sprawie teścia.
0: Zgadza się, prosimy.
2: Ja mam najlepszego chyba teścia na świecie.
0: Słyszałeś? Najlepszego chyba teścia na świecie. I teraz czy najlepszego chyba...
1: Czy chyba teścia?
0: No to no właśnie. W razie czego weź sprawdź, czy masz akt małżeństwa.
1: I co tam jest napisane dokładnie, prawda? Bo żebyś się nie zdziwił.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Poranne korki jeszcze nie odpuszczają. W Rzeszowie nadal wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Kopisto oraz Rejtana. W pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. A z ważniejszych utrudnień to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy, ta trasa jest w rozbudowie, są zawężenia, a także ograniczenia prędkości. Co w pogodzie? No dziś padać nie powinno i w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, a na termometrach zobaczymy od 21 do 23 stopni.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Do tragedii doszło w 2023 roku. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Różycki.
15: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
16: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
15: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
17: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
15: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
14: Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kwestii kryptoaktywów naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
14: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwogang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
11: Zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
14: Mówi Piotr Hanske, Łatwogang, a przejazd i stream startuje dzisiaj po południu.
19: SK2 News, Rzeszów.
20: Michał Serkis, produkcja amunicji i paliw rakietowych w Polsce ma być szybsza i bezpieczniejsza, a to dzięki nowo otwartemu Centrum Badań Nieniszczących w Jaśle. Laboratorium będzie sprawdzać jakość specjalistycznych materiałów wykorzystywanych przez przemysł obronny. Za tydzień w Rzeszowie spore utrudnienia dla kierowców, a to w związku z triatlonem. Fragmenty ulic będą wyłączone z ruchu. Chodzi m.in. o Aleję Powstańców w Warszawie, ulicę Emilii Plater, Kwiatkowskiego, Jana Pawła, Budziwojską czy Podleśną. Zwracajcie uwagę na znaki.
21: 9:02 dziś w kalendarzu. Dzień Praw Zwierząt, więc tylko tak przypominam, wasze pieski i kotki mają dziś prawo do dodatkowej godziny głaskania, a także prawo do dokładki smaczka po spacerze. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół wideo muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry w piątek.

A tego kawałka perfektu zespół Metallica akurat nie zagrał na koncercie w Chorzowie. Padło na Chcemy być sobą, a za nami. Wszystko ma swój czas. Tak wam gramy w Radiu SK2. I to jest, słuchajcie, ważne, żeby w życiu robić odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie. Zapomniał o tym pewien kierowca w Trzcińcu. Wjechał swoim Mercedesem do stawu, nic mu się nie stało, no ale potem tłumaczył policjantom, że zagapił się, bo jednocześnie jechał i regulował radio. No, całe szczęście, że z nami jest inaczej, wystarczy posłuchać nas nieco dłużej. Jak będą co najmniej trzy polskie piosenki z rzędu, to wiecie, że to Radio SK2 jako jedyni w polskim eterze. Gramy wam tylko polską muzykę, a właśnie a propos Pola i Muniek już teraz przed nami. SK

0: Piękny talizman od Kamila Bednarka i Mateo w Radiu SK2. A takim talizmanem dla wykonawców, którzy są w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, są wasze głosy, oczywiście. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam trzeba kliknąć w zakładkę z serduszkiem na stronie głównej i już widać, kto jest na szczycie zestawienia, a kogo trzeba tam jeszcze wesprzeć swoim plusikiem. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki już dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
3: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
4: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu. Stłuczka? Kolizja? A może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
6: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
7: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
12: Scandinavian Sleeping and Living.
1: I po reklamie.

0: Coraz mniej Polaków w Wielkiej Brytanii pakują walizki i wracają do ojczyzny. Taki właśnie nagłówek znalazłam a propos emigrantów i piosenki Na falochronie. Okazuje się, że w zaledwie rok z wyspy ubyło 18 tysięcy Polaków. Taka to właśnie ciekawostka. No co, no zatęsknili za krajem i za polską muzyką. No bo wiadomo, i co też w Radiu SK2 udowadniamy wam codziennie, polska muzyka jest najlepsza. Zbliża się 10:00, za chwilę informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
8: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
9: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
10: A jak to wpływa na państwa codzienność?
9: Ciągle coś się nie domyka.
8: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
10: Proszę pana, bo tam są drzwi.
11: Polskone Porta Dere Ercato.
12: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
13: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
14: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
15: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
18: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
19: I po reklamie.
20: Średnia 17 na plusie mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Max na dziś to 22-23 stopnie. Do końca dnia chmury i słońce naprzemiennie, według prognoz nie powinno padać. W nocy od 8 do 9 stopni, jutro około 23. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, w okolicach Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno szerokiej drogi.
0: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. To wielki sukces Karola Nawrockiego. Tak, decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami prezydencki minister podkreśla, że dzisiaj Amerykanie skupią się militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują żołnierzy w Europie. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karola Nawrockiego, zaznacza Kolarski.
1: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
0: A w ostatnich dniach do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceszefowie MON, by przekonywać Amerykanów do pozostawienia żołnierzy w Polsce. Te wydarzenia pokazały, że można działać ponad podziałami, przyznaje minister Kolarski. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem do Szczecina. To doniesienia naszych reporterów. Informację potwierdziła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Śledczy nie podają celu transportu. Nieoficjalnie mówi się o wątku narkotykowym w sprawie Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna ma do odbycia 1,5 roku więzienia za wypadek, w którym zginęły 2 osoby. Sąd nie zgodził się na dozór elektroniczny. Szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych. Będzie przesłuchany w charakterze świadka, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
19: Na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
0: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
19: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
0: Prokuratura zapowiedziała, że śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego.
21: SK2 News, Rzeszów.
20: Ja u Serkis jest zgoda na płoszenie niedźwiedzi w Sanoku. Można to robić za pomocą petard, pistoletów hukowych, klaksonów samochodowych, latarek, broni gazowej z użyciem kul gumowych i z gazem pieprzowym oraz pastuchów elektrycznych.
22: Są takie przypadki, gdy takie osobniki się pojawiają zbyt często. Temu służą zezwolenia wydawane dla gmin, żeby każdy mieszkaniec mógł płoszyć.
20: Mówił Łukasz Lis z rzeszowskiego RDOŚ. Krew cały czas potrzebna. Czerwoną kroplą podzielicie się w RCKiK przy Wierzbowej w Rzeszowie. Najpilniej potrzebna jest grupa 0 RH minus.
0: Tu Radio SK2, przed nami godzina z 10 najlepszych polskich hitów i to bez reklam, a także ostatni z 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Dużo fajnych rzeczy, czasu mało, więc gramy. Kasia Groska, dzień dobry. Zaczynamy od wielkiego talentu. Roxy w Radiu SK2 przed nami.
23: No to gramy.

0: Równo za rok, 22 maja na krakowskiej Tauron Arenie Darka zaprezentuje już całkiem nowy materiał z nowego albumu, choć myślę, że miejsce na Hej Hej, które słyszeliśmy teraz w Radiu SK2, jak najbardziej też się znajdzie. Za to Michał Hęczak znalazł miejsce, by opowiedzieć o kolejnym artyście, który wystąpi na olsztyńskiej Kortowiacie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej 4 takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie

0: Trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie, grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Pięknie rozkręca nam się sezon koncertowy. W przyszłym tygodniu, w piątek, fani Sanach zameldują się na jej koncercie na stadionie w Poznaniu. A dziś i jutro dla odmiany w Warszawie Taco Hemingway zagra dwa koncerty. Mówi się, że to właśnie te stołeczne występy mają być taką kulminacją całej trasy, więc tym bardziej ciekawe, na jakie kawałki, też na jakich gości postawi Taco. Jedno wiemy na pewno, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wyszedł zawiedziony z takiego show, bo Fifi zawsze dowozi. Tego wszystkiego wszystkim, którzy dziś i jutro zasiądą na trybunach Stadionu Narodowego, życzę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Żabawel zawsze jest marzeń.
10: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali pod Promie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
14: Dzień dobry, sąsiadce.
15: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
14: To do zobaczenia.
15: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: Okej. Okay. Raport wysłany.
20: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
19: Słucham?
20: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
19: O kim ty mówisz?
20: O panowi Kingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
19: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
20: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
21: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
24: Po reklamie.

0: Taki muzyczny bukiecik. Tuż przed godziną 11 daje nam Maciej Musiałowski i to Flora w Radiu SK 2, a ja po 11 wręczę komuś z Was podwójny karnet na olsztyńską Kortowiadę. Tam też będzie rządziła polska muzyka. Warto zrobić głośniej i słuchać mnie uważnie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
9: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę.

0: Ananas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
11: I po reklamie.
12: W tym momencie w regionie słonecznie, do końca dnia padać nie powinno, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle od 19 do 20 stopni, temperatura jeszcze może nam odrobinę podskoczyć, w nocy od 8 do 9, jutro około 23 kresek. Przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu, powodem dzisiejsze kulturalia. Teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno.
13: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił dziś podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A o szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
14: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
15: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
14: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
13: Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. Miesiąc pozostał do zakończenia roku szkolnego. To czas na ostatnie poprawki ocen, ale nie wszyscy o tym myślą. Zbliżające się wakacje czuć już na korytarzach szkół w Nowym Sączu.
16: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu. A generalnie to już jest fajnie, przyjemnie.
17: U mnie jest spokojnie. Tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
18: U mnie oceny bardzo dobrze. Staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiam.
19: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta?
18: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
19: To lekcje w plenerze wtedy?
18: Tak.
20: Jeżeli ładnie tylko poprosimy, jeżeli nie ma żadnego problemu, wszyscy zdają, to biorą następnie w plener.
13: Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch, a zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
11: S4. Gwiazdka 2 News, Rzeszów.
12: Ja u Serkis powołano Komisję do Spraw Zdrowia w aglomeracji rzeszowskiej. Jej zadaniem ma być wypracowanie konkretnych rekomendacji dotyczących zdrowia mieszkańców regionu.
21: Za chwileczkę komisja powoła ekspertów zewnętrznych, praktyków, menedżerów w służbie zdrowia, naukowców. Popatrzymy, co możemy skoordynować, co może lepiej działać.
12: Mówił starosta rzeszowski Krzysztof Jarosz. Od dziś zamknięty został odcinek ścieżki przyrodniczej Salamandra Ustrzyki Górne Wołosate w Bieszczadach. To w związku z rozpoczęciem sezonu wypasu koni. Utrudnienia będą do odwołania.
22: Tu Radio SK 2. W tej godzinie usłyszymy nieco zapomnianych hit od Warius Manx i Kasi Stankiewicz. Zespół wystąpi też oczywiście na olsztyńskiej Kortowiadzie. A za chwilę ktoś z Was zgarnie podwójny karnet na to święto muzyki. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty po godzinie 11:00. Gramy.

0: Klasyka, bal wszystkich świętych od wódki i suflera. Gramy wam w Radiu SK2, a taki przedłużony bal czeka nas już od czwartku do soboty w Olsztynie w przyszłym tygodniu. Tam właśnie odbędzie się Kortowiada, a ja mam dla was podwójny karnet na ten właśnie festiwal, tak żebyście mogli zabrać się ze sobą i ze swoją ulubioną osobą. Zgarnie go ta osoba, która jako pierwsza odpowie na pytanie, kto kryje się pod pseudonimem Żabson? Takie arcytrudne pytanie, mam nadzieję, że nie będziecie mieli z nim problemu. 726-826-826 i też Messenger Radia SK2. Tam czekam na wasze odpowiedzi.
1: SK2.

0: Tak brzmi solowa kariera Kasi Sienkiewicz. Były momenty, gramy wam w Radiu SK2. Bardzo miło się słucha. Za to, jak słyszeliśmy, 3 samoloty F-35 dzisiaj o 18 wylądują w bazie wojskowej w Łasku. Niby oficjalne powitanie dopiero 12 czerwca, ale mieszkańcy z okolic tej bazy, czyli województwa łódzkiego, z tymi silnikami odrzutowymi to przywitają się już dziś, po to, by jutro dać takie różne relacje.
1: To tak tłukło całe noce, całe nie tłukło. Taki
2: SK2. Reklama.
3: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
11: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
12: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
13: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
2: to będzie ostatnia reklama.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: I po reklamie.

0: Można odetchnąć, bo to weekend za pasem przecież i też dlatego, że gramy wam prawdziwe powietrze od zespołu Loka. Tutaj Radio SK2 z nami. Polska muzyka to jest taka wiedza, którą macie w małym palcu po 12. Mam dla was coś na pobudkę od Dede Negry, bo wspominamy też lata 2000 z panami z 1.8L. Oczywiście, o ile pamięć nam na to pozwoli, bo z tym to bywa różnie, jak wiemy.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: To niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie trzech.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
19: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
20: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
21: A jak to wpływa na państwa codzienność?
20: Ciągle coś się nie domyka.
19: Albo skrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
21: Proszę pana, bo tam są drzwi.
22: Polskone Porta Dere Ercato.
23: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże jej wybrać.
24: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl, to się opłaca.
28: I po reklamie.
0: Na termometrach w Rzeszowie rośnie czy jaśno od 20 do 21 stopni. Odrobinę jeszcze temperatura może nam podskoczyć. Do końca dnia chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. W nocy od 8 do 9 stopni, jutro około 23. Z ważniejszych utrudnień, no to ekspresowa 19. Z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego, ta trasa jest w rozbudowie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej Piłsudskiego, w pobliżu Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno.
1: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Już po sekcji zwłok 2-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. Znajdowało się na posesji, na której jest żłobek. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii. Mówi nam prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
2: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
1: Jeszcze w środę wieczorem śledczy zatrzymali na miejscu dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś ma się odbyć ich przesłuchanie. Swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Jak dodał, dziękuję za skuteczność i jedność działania wszystkim zaangażowanym, wymieniając prezydenta Nawrockiego, ministrów, kongresmenów i przyjaciół Polski w USA. W podobnym koalicyjnym tonie wypowiadał się dziś szef MSZ-u Radosław Sikorski.
3: Kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
1: Sikorski podziękował też prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Jest trzecie piskle bociana w wielkopolskich Przygodzicach. Na tym jednak nie koniec. W słynnym gnieździe na kominie urzędu gminy są jeszcze dwa jajka. A wydarzenia z życia bocianów z Przygodzic może obserwować każdy. To dzięki ciągłej transmisji na bociany.przygodzice.pl.
4: SK2 News, Rzeszów.
0: Michał Serkis, dobra wiadomość dla mieszkańców Chrząstowa na Podkarpaciu. Woda nadaje się już do spożycia. W próbkach pobranych z wodociągu nie wykryto już bakterii z grupy coli, ale może być jeszcze wyczuwalne wyższe stężenie chloru. Komunikat wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu. Nowy szlak turystyczny w Bieszczadach już otwarty. Transgraniczny szlak dawnych placówek Straży Granicznej to projekt historyczno-turystyczny. Prowadzi przez tereny obecnych gmin Ludowiska, Cisna, Komańcza, Jaśliska, Dukla i Krępna. Na trasie rozmieszczono już 24 tablice historyczne.
5: Tu Radio SK2, z nami weekend przyjdzie szybciej, bo czas odliczamy dziesiątką najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam, a przed nami jeszcze wkrętka Kamila Nosela już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, mamy 2 minuty po godzinie 12.
6: Bez reklam, jeden po drugim.

0: Romantycznie. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK 2. Nie kłam, że kochasz mnie, prosi tenże duet. Na szczęście Kamil Nosel nagina rzeczywistość w celach czysto humorystycznych. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Dzień dobry, Zawiesina Halina po tej stronie. Telefon jest działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
3: Tak rozmawia pani.
2: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
3: Nic, wzdycham sobie.
2: A, myślałam, że to się wydarzyło, proszę pani.
3: Nie, wzdycham sobie.
2: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
3: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
2: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
3: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
2: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
3: Ale co to znaczy bagażówka?
2: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
3: Ile trzeba dopłacić?
2: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
3: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, no, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
2: Nie, nie, nie.
3: Osobiście?
2: Jak pani, proszę pani, chce normalnie poczekać do 21, aż obsługa lotniskowa skończy protest, to pani czeka. Ja o 21 obsłużą panią i będzie pani mogła wyjść z portu lotniczego. Jeżeli pani na czasie zależy, to wtedy pani dokupuje bagaż i zostanie pani potraktowana jako bagaż i bagażówka panią, proszę pani, wywiezie z lotniska.
3: Dobrze, proszę pani. To nas jest 4, więc ja i tak muszę to skonsultować.
2: Rozumiem, tylko że muszę z panią, proszę pani, to ustalić, bo ja do
3: dobrze,
2: każdego
3: to
2: z osobna
3: ja poczekam
2: dzwonię.
3: Poczekam do 21. 5 godzin.
2: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
4: Mamusia, zostałaś wkręcona.
3: Ja cię, kurna, wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek.
1: Nosel wkręca.

0: Mało miasteczkowy Dawid Podsiadło w Radiu SK 2, a ja się, słuchajcie, dziwię, bo czytam, że Donald Trump zapowiedział, że nie pójdzie na ślub własnego syna. Ceremonia ma się odbyć już w ten weekend, a prezydent USA w wywiadzie stwierdził, że to nie jest dla niego dobry moment. On teraz ma na głowie jakieś inne sprawy, Irany i różne takie. No i pomyślałam sobie, w Polsce to by było w ogóle nie do pomyślenia. Żaden ojciec nie przegapiłby imprezy z wiejskim stołem pod ręką. Tutaj sucha beskidzka, tam chleb ze smalcem i ogórkiem. Takich rzeczy ojcowie po prostu nie przegapiają w życiu swoich dzieci.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
6: Zabawel zawsze jest marzeń.
7: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
13: Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
16: Dzień dobry, sąsiadce.
17: Słucha? Co oglądać w Stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
16: To do zobaczenia.
17: Do zobaczenia w telewizji.

0: pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Dla mnie to jest hit numer jeden wszelkich juwenaliów i koncertów juwenaliowych. Lady Punk i kryzysowa narzeczona w Radiu SK2. No i tak też się składa, że już jutro panowie wystąpią na Ursynaliach w Warszawie. Mają parę, no nie ma co. Para w ruch, za to pójdzie o godzinie 13, bo wtedy właśnie usłyszymy najnowsze informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą?
0: Och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
20: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
21: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
22: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
23: A jak to wpływa na Państwa codzienność?
22: Ciągle coś się nie domyka.
21: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
23: Proszę pana, bo tam są drzwi.
24: Polskone Porta Dere Ercato.
25: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
26: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
0: Bez opadów do końca dnia w regionie, do końca dnia chmury i słońca naprzemiennie. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w tym momencie od 21 do 22 stopni, w nocy od 8 do 9 kresek. Cały czas przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy również, że zamknięty jest parking na Podpromiu powodem dzisiejsze kulturalia. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
2: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA ma podjąć plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
3: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
4: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
3: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
5: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
3: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
2: Potrzebne będą kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono we wtorek w jednym z internatów. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
6: W sprawie zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne.
2: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Na wyniki badania trzeba czekać nawet 2 miesiące. Wstępnie śledczy wykluczyli też udział osób trzecich. Przez weekend na stacjach taniej o kilka groszy niż dziś. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 zatankujemy za nie więcej niż 6 zł i 46 groszy, benzyny 98 za 7 zł, a olej napędowy za 6 zł i 85 groszy. To spadek o kolejno 2, 6 i 6 groszy względem maksymalnych cen paliw na piątek.
7: SK2 News, Rzeszów.
0: Jałusarkis do 5 lat odsiadki grozi 2 młodym mężczyznom za pobicie mieszkańca gminy Leżańsk. Do zdarzenia doszło w Piskorowicach na Podkarpaciu. Pokrzywdzony został uderzony w głowę kluczem do kół. Trafił do szpitala, a o dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd. Kierowcy z Krosna muszą przygotować się na utrudnienia. Stopniowo będą zamykane przejazdy kolejowe w związku z przebudową odcinka linii kolejowej Jedlicze-Krosno. 140 nowych wiat pojawi się na rzeszowskich przystankach. Będą wyposażone w ławki i gabloty z rozkładami jazdy. Przetarg trwa.
8: 3 po 1, piąteczek nam się rozpędza, tak wiecie. Zwalnia w pracę, rozpędza ku weekendowi. Tylko potem, jak już weekend przyjdzie, żeby ten się za bardzo nie rozpędził, bo jak nam minie niepostrzeżenie, to będziemy musieli czekać na kolejne. A wszystko w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Sylwia Grzeszczak, Motyle. Tak rozpoczynamy tę dziesiątkę. Tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

gdybyście mieli ochotę spotkać się koncertowo z Lambery, to intensywnie w tym sezonie eventowym artystka koncertuje. Myślę, że przy odrobinie popracowania głową na pewno jakiś koncert w bliższej bądź dalszej okolicy siebie, jeżeli Lambery lubicie, jej twórczość znajdzie się, a na koncertach to wiadomo, jest zupełnie inna energia. Dzięki, że jesteś ze nami, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 18 po pierwszej już na zegarkach. Wyobraźcie sobie, że Amerykanie, ci Amerykanie, którymi czasami się tak bardzo zachwycamy, oni teraz dokonali nowego odkrycia. Odkrycia czegoś, co my już znamy od dawna. Odkryli kompot. TikToka zalała fala filmów z osobami, które zachwycają się, jak podaje serwis bezużyteczna.pl, truskawkami gotowanymi w wodzie. Wyjadają je pałeczkami i wierzą, że poprawiają wygląd cery. To bardzo dobrze, bo rzeczywiście to bardzo zdrowa i smakowita sprawa. Ale tak mi się wydaje, że jakbyśmy jeszcze tak cichcem podrzucili im, nie wiem, schabowego, albo kiszoną kapustę, albo kiszonego ogórka, albo, nie wiem, no, może coś inne, bigos, o, to myślę, że oni padli na kolana, byliby nasi jak nic. Więc może kombinujmy w tą stronę. Perfekt, chcemy być sobą. Chciałbym

0: Czego wam może być brak w piątek o tej porze? Może już energii do tego, żeby jeszcze coś ogarnąć, co wam szef zlecił? A jak macie szefa, któremu pomysły do głowy przychodzą w piątek 24 minuty przed 14, to... Spokojnie, to też minie. Urszula, Rysa na szkle. Taki jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 za chwileczkę Messiah i każdego dnia.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: Ach, to niska cena.
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
19: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
20: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
21: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
22: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
23: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, tak nazywa się ten numer, który dostaliśmy od zespołu LOR. To jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Piąteczek, za chwilę 14, po 14 będziemy jeszcze bliżej weekendu i będziemy grać kolejne muzyczne przyjemności, ale też będzie skąd to się wzięło. A dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Zabawę zawsze jest marzeń.
10: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali pod promie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
11: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdźcie w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
22: W regionie słonecznie do końca dnia bez opadów. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy jaśno od 20 do 22 stopni. W nocy od 8 do 9 kresek. Cały czas przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu w Rzeszowie. Powodem organizacja kulturaliów. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rajtana, Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Cieplińskiego oraz Lisa Kuli. Postoicie na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno.
21: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
23: Yeah.
0: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.
1: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
0: Mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dokument podpisany wcześniej przez ministra kontrasygnował dziś szef MSWiA. Regulacje były konieczne po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku w 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. Na miejscu jest Rafał Różycki.
20: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony. Twierdzi, że wyjechał tam na spotkania biznesowe.
0: A przypomnijmy, według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. Dzimek wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, debiutowała w 2022 roku. Teraz powraca z trzecim, ostatnim rozdziałem. Koncert odbędzie się 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
13: SK2 News, Rzeszów.
23: Michał Userkis. Łatwogang wyjedzie dziś o 16 z Zakopanego do Gdańska, by wesprzeć Maxa Tockiego z Leska. Chłopiec potrzebuje 15 milionów złotych na leczenie za granicą. Max jest już w drodze na spotkanie z influencerem.
24: Nasze emocje i wrażenia są tak wielkie. Jesteśmy w drodze, mamy nadzieję spotkać się z nim, że Max będzie go mógł uściskać osobiście, mu podziękować.
23: Mówi nam mama Maxa, Anna Tocka. Stream Łatwoganga, a jednocześnie zbiórka ruszy o 16. W przyszłym tygodniu na Podkarpaciu dodatkowa akcja szczepienia lisów. Nie podnoście preparatów, uważajcie też na zwierzęta domowe.
25: Trzy po drugiej, coraz bliżej do weekendu, coraz bliżej do weekendu. Żartuję, ale to już się wszystkim udziela. Takie tango, Budka Sufera, tak otworzymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli można iść w tango? A skąd to się wzięło? Zaraz opowiem wam, skąd się wzięła ochotnicza straż pożarna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
26: No to gramy.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ktoś w to jeszcze wątpi? To oczywiście BIME. Ta sama chwila, tak wam gramy. Takie kultowe numery. Za chwilę Jonathan MPZ i Liwka i Obejmuje noce. Będzie też Kasia Kowalska. Będzie Tap i Sun & Grace, a już teraz...
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj w tym cyklu o tym, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna, a ta wzięła się z bardzo prostego powodu. Miasta i wsie po prostu regularnie kiedyś płonęły, a nie było zawodowych strażaków. Jak wybuchał pożar, mieszkańcy sami chwytali za wiadra, bosaki i drabiny. Z czasem ludzie uznali, że lepiej stworzyć zorganizowane grupy ochotników, które będą ćwiczyć i mieć własny sprzęt. Pierwsze przepisy przeciwpożarowe na ziemiach polskich pojawiły się w średniowieczu, m.in. w Krakowie w XIV wieku, ale prawdziwy rozwój ochotniczych straży pożarnych zaczął się w XIX wieku, kiedy miasta szybko rosły, a drewniana zabudowa sprawiała, że jeden pożar potrafił zniszczyć pół miejscowości. Ludzie organizowali się więc społecznie, całkowicie za darmo. Strażakiem, ochotnikiem był często piekarz, nauczyciel, kowal albo urzędnik. Po usłyszeniu alarmu rzucał wszystko, biegł ratować innych. W Polsce jedne z pierwszych OSP powstały w latach 60. i 70. XIX wieku, m.in. w Krakowie, Bydgoszczy czy Łowiczu. No i teraz ciekawostka, uwaga, polscy strażacy ochotnicy byli kiedyś światową potęgą. W 1928 roku na przykład Ochotnicza Straż Pożarna z Łodzi wygrała wielkie międzynarodowe zawody strażackie w Turynie.

0: Nie we Włoszech. W Polsce mówiło się wtedy o tym niemal jako olimpijskim złocie, a dzisiaj w Polsce działa około 16 tysięcy jednostek OSP. Wielu ochotników nadal po pracy albo po szkole jeździ ratować ludzi przy pożarach, w wypadkach czy powodziach. To jedna z największych i najbardziej szanowanych organizacji społecznych w kraju. I nie wiem, czy jeszcze tak nadal jest, ale piątek kiedyś w Straży Pożarnej to był tak zwany dzień gospodarczy, czyli sprzątanie w remizie, pucowanie wozów strażackich, wiadomo. Takie prace, które też trochę integrują. Jak gdzieś w jakiejś remizie teraz słuchacie Eski 2, to gorące pozdrowienia wysyłamy. Wielkie ukłony i szacun, drodzy strażacy, za waszą robotę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Młodość, no właśnie. To jest tytuł tego utworu, za którym stoją Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. SK2 u nas najlepsze polskie hity w piątkowe, jeszcze wczesne popołudnie, bo 20 minut tylko pozostało do godziny 15. Zaraz w Sanach i Krzysztof Zalewski.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz!
1: teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: To Ewa Farna i Cicho. To jest Teska 2, gramy najlepsze polskie hity i wcale cicho ich nie gramy. Chociaż tak naprawdę wszystko zależy od was, jak wysłuchacie Teski 2. Mam nadzieję, że odpowiednio głośno i mam nadzieję, że odpowiednio głośno przy okazji śpiewane jest. A już za chwilę piątkowa godzina 15.
1: Reklama.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
7: Niskie ceny.

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów, 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
12: W Rzeszowie po stoicie na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno, tłoczno też na dojeździe do Ronda Kuronia. Sporo aut na Rejtana, Piłsudskiego, Cieplińskiego oraz w ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Buspasy obowiązują do 17.30, przypominamy. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia bez opadów, chmury i słońce naprzemiennie, w nocy na termometrach od 8 do 9 stopni na plusie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
13: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
14: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
13: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet. Prokuratura nie zdradza też szczegółowych informacji na temat zebranego materiału dowodowego. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył Mark Rutte. Mowa, przypomnijmy, o kolejnych 5000 amerykańskich wojskowych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
13: 453 komisje wyborcze i dwie karty do głosowania. Już w niedzielę w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna.
16: W okresie tej ciszy niedopuszczalne jest informowanie o frekwencji w trakcie głosowania. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji.
13: Tłumaczy Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Głosowanie w niedzielę potrwa w godzinach od 7 do 21.
0: SK2 News, Rzeszów.
12: Ja u Serkis, od 3 czerwca dzieci i młodzież będą musiały nosić kask podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. Nowe przepisy to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków. Tylko od początku roku na Podkarpaciu doszło do 23 zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. Rannych zostało 20 osób. Bieszczady zamiast Alp. Polska organizacja turystyczna przekonuje belgijskich kamperowców, że warto zaparkować kampera właśnie u nas. W kampanii bierze udział 6 regionów, w tym Podkarpacie, z widokowymi trasami Bieszczadzkiego Parku Narodowego jako jedną z głównych atrakcji.
10: 3 po 3. Dzisiaj mamy 22 maja. To jest dzień Pacmana, dlatego że Pacman dzisiaj obchodzi 46 urodziny. To jest dobry 80 rocznik z tego Pacmana. I pewnie wy jesteście też trochę jak Pacman. Teraz zjedlibyście wszystko, bo o tej porze to już można myśleć śmiało o obiedzie. Ja wam trochę o tym Pacmanie zaraz poopowiadam, a Patrycja Markowska rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

16 minut po godzinie 15. Dawid Podsiadło i Sezon to jego najnowsza propozycja w ST2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Virgin i Szansa. Czekając na weekend i jeszcze siedząc w pracy, być może troszeczkę szukacie sposobów na zabicie czasu. Wiadomo, że często uciekamy się do tego, że tam sobie w jakąś gierkę pykniemy. Teraz mamy o tyle łatwiej, że można na telefonie, ale no właśnie, na tym telefonie można też skusić się na kultowego Pac-Mana. Mówię o tej grze dlatego, że ona powstała właśnie 22 maja 1980 roku, czyli Pac-Man obchodzi 46 urodziny dzisiaj i mamy na całym świecie Dzień Pac-Mana. Ta gra powstała w Japonii. Jej twórca Toru Iwatani chciał zrobić coś zupełnie innego niż brutalne strzelanki, które wtedy dominowały w salonach gier wideo. Wpadł na pomysł żółtej postaci, a ten pomysł przyszedł mu do głowy wtedy, kiedy zobaczył pizzę z wyjętym kawałkiem i sobie pomyślał: o, to wygląda jak postać. Dlatego Pac-Man wygląda jak głodna buźka. Gra szybko stała się światowym hitem, jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier w historii. Ciekawostką jest, że jest jeden człowiek, Amerykanin, który w 1999 roku przeszedł całego Pac-Mana, czyli doszedł do końca gry. Jego żółta buźka skonsumowała dokładnie 3,333,360 kropeczek, a potem to już był koniec. No to pamiętajcie, że do tego rekordu możecie dobrnąć, ale go nie pobijecie, bo potem to się i tak gra kończy. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. Pac-Mana pyknąć zawsze warto, prawda? To jest SK2.

0: Ej, właśnie mnie zainspirowała Landberry do tego, żebyśmy może dzisiaj po pracy, po szkole, po tych wszystkich obowiązkach, z tym całym ciężarem z tygodnia, ale już taką wolną, luźną głową poszli na lody. Czemu na przykład właśnie nie miałyby być waniliowe? To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Jugopolis z Maćkiem Marańczukiem, będzie też Jonatan z Bledką i Gipsem, będzie też Maryla Rodowicz. Za 29 minut, godzina 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Ściągnięto strażaków z całego regionu. Akcję wspierają też dwa dromadery i helikopter. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. 7 lat odsiadki dla Macieja K. oraz 8 lat dla Anity P. To prawomocne już wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Wyrok, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie, to efekt długich prac śledczych. Oskarżeni sprzedawali narkotyki w darknecie, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie czerwca 2022 roku policja przejęła paczki. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police-Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą. Koszt to 5 300 000 000 zł, a prace nad całym 23-kilometrowym odcinkiem powinny się zakończyć w 2033 roku.

0: Maryla Radowicz i Małgośka Westerwa, bo u nas najlepsze polskie hity. A słyszeliście o tym, że pewna mieszkanka z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami, a potem podostawie usunęła salami za pomocą edycji zdjęcia w AI i próbowała odzyskać pieniądze za rzekomo błędne zamówienie? No to się jej nie udało, ale za to wszyscy o niej mówią.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Castorama.
12: Teoria
9: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
14: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
11: To będzie ostatnia reklama.
19: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity. Polskie hity.
21: SK2. SK.
23: Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: 22 maja w kalendarzu, za miesiąc już będziemy mieć kalendarzowe lato, ale cały czas bardzo mocno liczę na to, że takie prawdziwe lato, powiecie. Trochę wcześniej nas zaskoczy. Podobno ten weekend ma być bardzo przyjemny, więc korzystajmy z tego. Stygnie lato, Kuba i Kuba. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz 16 w piątek, 22 maja właśnie. No i po 16 kolejne przyjemności. Sanach z Darią Zawiałow, będzie Lady Punk, będzie Miu z Zalią i będzie Jarząbek z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zabawę zawsze jest marzeń.
6: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali pod promie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
7: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
9: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
11: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
14: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
15: A jak to wpływa na Państwa codzienność?
14: Ciągle coś się nie domyka.
13: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
15: Proszę Pana, bo tam są drzwi.
16: Polskone Porta Dere Ercato.
17: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
18: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
20: Przypominamy, że utrudnienia macie na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie, są zawężenia oraz ograniczenia prędkości. Przypominamy również o obu pasach w Rzeszowie, obowiązują do godziny 17.30. Teraz wzmożony ruch na dojeździe do ronda Kuronia. Postoicie też na dojeździe do ronda Pobitno na Lwowskiej, żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia bez opadów, w nocy od 8 do 9 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
21: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak to będzie działać w praktyce?
22: Rządzący zapowiadają, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji aktów w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
23: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
22: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników. Kolejne kroki, jak słyszymy, będą dotyczyły określenia wytycznych dla konkretnych instytucji w sprawie korzystania z praw małżeńskich przez małżeństwa jednopłciowe.
21: Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego pożaru na Lubelszczyźnie. W miejscowości Tomaszowice Kolonia w pożarze drewnianego budynku mieszkalnego zginęły dwie osoby.
24: Jeżeli chodzi o ciała dwóch osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
21: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnę, ogień wybuchł wczoraj późnym wieczorem. Z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Trener Josep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City. Taką informację przekazuje klub, który zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na drugim miejscu. Hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Wcześniej Guardiola przez 2 lata pracował też z Robertem Lewandowskim, gdy był trenerem Bayernu Monachium.
10: SK2 News, Rzeszów.
20: Miał Serkis, jest zgoda na płoszenie niedźwiedzi w Sanoku. Można to robić za pomocą petard, pistoletów hukowych, klaksonów samochodowych, latarek, broni gazowej z użyciem kul gumowych i z gazem pieprzowym oraz pastuchów elektrycznych.
25: Są takie przypadki, gdy takie osobniki się pojawiają zbyt często. Temu służą zezwolenia wydawane dla gmin, żeby każdy mieszkaniec mógł płoszyć.
20: Mówił Łukasz Lis z rzeszowskiego RDOŚ. Krew cały czas potrzebna. Czerwoną kroplą podzielicie się w RCKiK przy Wierzbowej w Rzeszowie. Najpilniej potrzebna jest grupa 0 RH-.
0: 3:30 po 4. Ja nie wiem, skąd ten Jarząbek bierze takie pomysły i takie rzeczy nam opowiada, ale za chwileczkę opowie o, uwaga, złotym mleku. Brzmi tajemniczo, ale zaraz wszystko stanie się jasne. A ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Muse z Alią będą, Lady Punk będzie, ale na otwarcie Sanach Stadion Zawiałow i Eldorado. Rafał Adamczak, dzień dobry.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Pamiętacie, jak ten numer dostaliśmy premierowo? Jak byliśmy najpierw zauroczeni, kopary nam opadły, a proszę bardzo, jednak dużo czasu minęło, kawałek z nami pozostał, to znak, że to jest dobry hit. Teraz też dobry hit, nasz eskowo-dwójkowy, Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Kawa na śniadanie? Proszę bardzo, jasne, że tak, oczywiście, klasyk, ale coraz częściej w kubkach ląduje też coś innego. Złote mleko. Brzmi jak trochę marketingowy trik, a tymczasem to jest napój znany od tysięcy lat w Indiach i Ajurwedzie. Sekret tkwi w kurkumie, czyli takiej żółtej przyprawie, która działa przeciwzapalnie i wspiera odporność. Do tego imbir, cynamon, czasem kardamon, no i obowiązkowo szczypta pieprzu, bo dopiero on sprawia, że kurkuma naprawdę działa, wytwarza się kurkumina. Całość miesza się z mlekiem, najczęściej roślinnym, i dla smaku dodaje miód. Efekt: łagodny, korzenny napój, który rozgrzewa, relaksuje i podobno pomaga zasnąć. Czy warto spróbować? No jasne, że tak. Zwłaszcza, że przygotowanie jest banalnie proste. Podgrzewasz mleko, dorzucasz przyprawy, mieszasz i gotowe. Tylko pamiętaj, umiar. Jedna filiżanka dziennie wystarczy, bo nadmiar kurkumy może dać o sobie znać. Wiecie jak.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Ciekawe, skąd Jarząbek wie, jak znać daje ten nadmiar kurkumy. Dobrze, dobrze, zostawmy to już może z boku. Jarząbek wróci w poniedziałek po godzinie 16, a teraz wracają najlepsze polskie hity. To już Stachurski, Jedwab, później Wiki Gabor z Kają, będzie też Hej, będzie też Carla Fernandez. 16 po 16.

0: piątek o tej porze, to my już szczęście znaleźliśmy, zdecydowanie. A panowie nas tak rozkołysali. Kamil Bednarek i Messaja Szukając Szczęścia w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. 16.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Groźny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Po gwałtownym hamowaniu autobusu do szpitala trafiły dwie osoby, dziecko oraz opiekunka.
2: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci przewracały się w autobusie i doznały lekkich obrażeń. Jedno dziecko zostało przewiezione do szpitala celem dalszego badania, dalszej diagnostyki, ale żadne z dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
1: Mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Autobusem podróżowało łącznie 37 przedszkolaków. Policja bada okoliczności zdarzenia. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bundibugyo, rzadszy podtyp eboli, którym wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie będzie obowiązywał w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku od 22. Straż Miejska w Lublinie planuje wzmożone kontrole w sklepach już od tego weekendu.

0: Pamiętajcie, że to tylko taka piosenka. Oddział zamknięty, party w Radiu SK2. Jako, że piąteczek, że 17 minut do 17 to różne rzeczy przychodzą do głowy, ja wiem. I bardzo dobrze, bo od tego jest piątek i od tego jest taka forma autonagradzenia na siebie samego za to, co być może przeżyliśmy w tym tygodniu w pracy, w szkole, na uczelni, albo ogólnie jakoś tak z wszystkimi wyzwaniami życiowymi. No to weekend jest od tego, żebyśmy sobie nagrody sami sprawiali, prawda? Mrozu i Vito Bambino i Za daleko już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy.
4: W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem.
3: Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1.
4: Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Myślisz, największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz, zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz, wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz, doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
8: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
9: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
10: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
11: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17. Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
12: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
13: I po reklamie.

0: Małe rzeczy. Sylwia Grzeszczak, to jest K2, to najlepsze polskie hity. Będą po 17 kolejne. Wiecie, że będzie Bajm? Wiecie, że będzie Dawid Kwiatkowski i będzie też Sump Tłastik? I wiecie, kto wam to zagra? Łukasz Duńczyk, który po 17 będzie z wami. Łukasz też po 18 będzie miał dla was świeżutkie notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli 20 najlepszych polskich hitów, najlepszych według was, bo to wy głosujecie. Wytworzycie ten program na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro, Rzeszów. Ulica Armii Krajowej 4A. Galeria Dexa. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
15: Z ważniejszych utrudnień, no to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego na miejscu zawężenia i ograniczenia prędkości. Przypominamy też, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 17.30. A teraz wzmożony ruch we ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewisza oraz Wierzbowej. Dodatkowo na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie będzie. W nocy od 8 do 9 stopni, jutro około 23.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
16: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment wylądują w Polsce. Mniej więcej za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny będą od razu gotowe, w gotowości do działania.
17: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
16: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce F-35. Kontrakt na ich dostawę opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. Samoloty mają stacjonować w Łasku i w Świdnie. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Przypomnę, postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia. Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska. To dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych, a brakuje jeszcze 12 i tyle chce zebrać Łatwogang. Rodzina chłopca nie kryje wzruszenia.
18: Jesteśmy pełni nadziei, że się uda, że niedługo zakończymy tą zbiórkę i będziemy mogli zacząć się
5: no, nowe życie po podaniu leku, że Max będzie mógł być zdrowym chłopcem.
16: Mówi nam Anna Tocka, mama Maxa. Trasa Łatwoganga jest transmitowana na żywo w internecie.
7: SK2 News, Rzeszów.
13: Miał Serkis. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności wypadku nad jeziorem Solińskim. Wczoraj przed północą mężczyzna wpadł do wody. Znajdował się w trudno dostępnym miejscu. Początkowo próbowali pomóc mu policjanci, ale śliskie skały uniemożliwiały wyciągnięcie go na brzeg. Dopiero ratownicy OSP Polańczyk z łodzią ratowniczą byli w stanie wydobyć mężczyznę. Był wychłodzony i trafił do szpitala. Ponad 100 milionów złotych domaga się GDD KIA od Mostostalu za odstąpienie od budowy ekspresowej 19 na Podkarpaciu. Firma twierdzi, że nie ma do tego podstaw.
18: A my teraz z prędkością tych F-ów 35 czy tam 37 wylatujemy z pracy i zaczynamy weekend. Słuchajcie, udało się, to już jest ten moment. Prawie 3 minuty po godzinie 17 jedziemy razem na weekend. Postójmy razem w tych korkach. SK2 będzie wam fajnie grała. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
7: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity.
7: SK2.
18: Najlepsze polskie hity są jak piątkowe popołudnie po ciężkim tygodniu. Dlatego teraz noc po ciężkim dniu. Odbajm, to jest SK2.

I jest energia. Specjalnie dla Łatwoganga. To jest Radio SK2, ma nam za nami. Gramy najlepsze polskie hity. Już wiadomo, czym będzie żył polski internet w najbliższy weekend. Słuchajcie, Łatwogang wystartował z kolejną zbiórką pieniędzy. To jest ten sam gość, który przez 9 dni prowadził transmisję na żywo ze swojej kawalerki. Wtedy zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. A teraz Łatwogang uruchomił kolejnego live'a, kolejną akcję. Teraz zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Potrzeba 12 milionów złotych. I dlatego, słuchajcie, Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska przez całą Polskę na rowerze. I ten live już wystartował. Na liczniku Łatwoganga, tak teraz patrzę na tę transmisję na żywo, 16 kilometrów, a kwota zbiórki rośnie. Na liczniku już ponad 623 tysiące złotych. I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang dojedzie do Gdańska, to zobowiązał się, że jeżeli to się uda, to potem dojedzie do Gdańska, prześpi się i z powrotem wraca rowerem do Zakopanego. Formę na lato będzie miał gotową, słuchajcie. No i przede wszystkim ten gość ma naprawdę wielkie serce. Wielki szacun dla niego i podziękowania od sąsiadów. Oni się pewnie cieszą, bo teraz to przynajmniej hałasu z kawalerki nie ma. A my gramy dalej. Kłebo na Fidei, Zalia, WSC2.

0: Patrzymy w przód, bo weekend przed nami. To się właśnie teraz zaczyna. Daria Zawiał w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na piątkowe popołudnie. A tymczasem siatkarskie emocje, słuchajcie. Nasza kobieca reprezentacja gra właśnie z Turcją. Pierwszego seta przegraliśmy, w drugim też przegrywamy 2 punktami, ale to dopiero początek meczu. Potem do akcji wkraczają panowie. O 20 zagrają z Ukrainą. Jutro z kolei kobieca reprezentacja zagra z Serbią, a męska z Bułgarią o godzinie 20. I to są mecze towarzyskie, także... I dziewczyny, i chłopaki tam sobie pewnie grają tak na luzie, jakby z kumplami wieczorem się spotkali, grali sobie w siatkówkę. Ale jedno jest pewne, takie granie w siatkówkę w weekend ma swoje plusy. Na pewno i dziewczyny, i chłopaki ominą weekendowe sprzątanie w domu.
1: SK2. Reklama. Zabawę
2: zawsze jest marzeń. Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę. 723 330 163. www.ecoautosc.pl.
6: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
10: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
11: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
12: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
14: I po reklamie.

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, i te starsze, i te nowsze. I właśnie te najświeższe teraz przejmują naszą antenę. Zapraszam Was na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Warto nas słuchać, bo będę miał dla Was bilety na Kortowiadę.
1: Reklama.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
8: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
14: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
17: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łasku tłumy czekają na przylot pierwszych trzech samolotów F-35. Amerykańskie maszyny mają wylądować w najbliższych minutach.
1: Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
11: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas.
0: Mówili zebrani fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. W niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości miasta. O godzinie 7 rozpocznie się referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Referendum potrwa do godziny 21, a już od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. W sobotę ciepło i pogodnie, w niedzielę opady i możliwe burze. Według prognoz IMGW przez weekend termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. To głównie na południu i zachodzie kraju. Niedziela mimo równie wysokich temperatur może przynieść deszcz niemal w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe również burze.
17: Gorąca Polska 20.
18: Polska 20.
17: Radia SK2.
19: A u nas na termometrach gorąca Polska 20. 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków. Tak się właśnie zaczyna weekend z SK2 i z najlepszymi polskimi numerami. Będzie sporo nowości, jak zawsze ich nie zabraknie. Na przykład wspólny numer Igo i Gipsa. Bardzo ciekawe połączenie. Rap i pop. Co z tego wyszło, za chwilę zobaczymy. Do propozycji wskoczy też Ania Karwan, która właśnie wydała nowy numer. Ale nie tylko nowości będę dla was miał. Kogoś z was wyślę na Kortowiadę w Olsztynie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
17: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
19: Ruszamy z miejscem 20. Tam Roxy i White 2115 spotkali się za oceanem w Kalifornii. Tam stworzyli ten wspólny numer i właśnie wskakują do notowania. To jest SK2.

Czona dzisiaj zagra w Sopocie, a fanka raczej nie myśli o koncertowaniu, bo za miesiąc urodzi córeczkę. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20, za nami miejsce 19, a teraz podrzucam wam nowość. I to będzie coś wyjątkowego, słuchajcie, bo to będzie śpiewający raper. Gips wydał nowy numer. Ten raper znacie, tego rapera znacie z hitu Beat, Dobry Bas, Autostrada, Lewy Pas. On jest mocno rapowy, ale za tydzień wyda nową płytę pod tytułem Nurt i to jest podobno zupełnie nowy nurt w jego karierze, bo będzie bardziej popowy. I nagrał wspólny numer z Igo, także bardzo ciekawe połączenie. Raper i twórca muzyki pop, numer bardzo relaksujący, bardzo fajnie kołyszący i bardzo letni. Teledysk nagrywany na plaży. Gips i Igo, Ostatni dzień lata, już w propozycjach do gorącej polskiej 20 w SC2.

Mrozu umila, powrót do domu w piątkowy wieczór. Mówi, że to hymn nadchodzącego lata. I to miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A wy sezon letni w tym roku możecie zacząć bardzo koncertowo. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada w Olsztynie, czyli wielki festiwal studencki. I wy tam możecie być, słuchajcie, i zobaczyć na żywo takich artystów jak na przykład Enej, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Michał Szczygieł, Wideo, Wilki, czy królowa polskiej muzyki we własnej osobie Maryla Rodowicz. Ona też na Kortowiadzie zagra i wy, jeśli chcecie tam być, no to już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę, która już w przyszłym tygodniu. Głosówki na Messengerze SK2 chętnie przyjmę. A już teraz gram miejsce 16. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski w SC2.

po raz pierwszy bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2. To jest wasza lista hitów i miejsce 15. Za chwilę kogoś z was wyślę do Olsztyna na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki. Jeśli chcecie się tam wybrać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać po prostu dlaczego i z kim chcecie się tam wybrać. Ale wcześniej zagram nowość, przy której się poczujecie trochę jak na dzikim zachodzie. Bo właśnie taki klimat ma nowy numer od Vixena, artysty, którego znacie z hitu Nie rozumiju. Teraz swoim nowym kawałkiem zachęca nas do tego, żebyśmy w tym całym pędzącym świecie na chwilę się zatrzymali, zwolnili, skupili się na sobie, na emocjach, na naturze. Myślę, że piątkowy wieczór jest właśnie od tego. Vixen i Stara Dusza już w propozycjach.

0: Wiktor Akida i Oskar Sims, który dzisiaj zagra koncert w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz gra na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a nasi słuchacze w przyszłym tygodniu będą się bawić na wielkim festiwalu studenckim w Olsztynie, na Kortowiadzie. I razem ze mną teraz Asia. Cześć, Asia.
1: Cześć.
0: Powiedz mi, czemu ty byś chciała się na taką imprezę wybrać?
1: O, chciałabym powspominać, tak jak za młodych lat, pobawić się ze studentami po prostu.
0: A, rozumiem, czyli stare czasy chcesz przypomnieć sobie, jak
1: tak.
0: byłaś studentką. Też chcesz
1: tak.
0: pójść po prostu na imprezę i szaleć razem z nimi i o niczym innym nie pamiętać.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: A słyszałaś, jacy tam artyści wystąpią? Bo skład jest, powiem ci, potężny.
1: No słyszałam o Baimie i Baim to jest zespół, którego chciałabym zobaczyć i usłyszeć na żywo.
0: Ale będą też młodsi wykonawcy, jak Michał Szczygieł, będzie Kuban, będzie Kizo, to coś dla studentów, ale dla starszego pokolenia też coś będzie, bo Maryla Rodowicz na scenie się pojawi.
1: No wow.
0: I ty wow. tych artystów na żywo zobaczysz, bo właśnie teraz do ciebie leci podwójne zaproszenie na Kortowiadę
1: wow,
0: w Olsztynie.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję, super, no super niespodzianka.
0: To dobrej zabawy życzę, trzymaj się Asia, hej, dobrego
1: dzięki,
0: weekendu.
1: Dzięki, dobrego weekendu.
2: Gorąca polska 20.
3: Lista hitów radia.
2: SK2. Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
8: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
9: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Okej, okay, raport wysłany.
12: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
12: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
12: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
12: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
13: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
14: I po reklamie.
15: Może się zakochamy.

miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 Igo, który za tydzień w piątek i sobotę zagra koncerty na Wawelu. A teraz raz na nowość od artystki, która występy na Wawelu i na wielkich stadionach ma przed sobą, bo to wschodząca polska gwiazda Ania Szlagowska. W zeszłym roku była nominowana do Fryderyka, dotarła też do półfinału programu Must Be The Music, a teraz idzie dalej ze swoją muzyką. Wydała właśnie nowy singiel Ile i pochwaliła się, że nagrywając teledysk do tego numeru spełniła dziecięce marzenie o zagraniu w filmie Disneya. I myślę, że teraz też spełnia kolejne swoje marzenie, bo właśnie jej kawałek wskakuje do propozycji listy hitów Eski 2.

0: Polska 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Mogłaś, mogłem, mogliśmy.
0: 9.

0: Najpierw razem nagrali ten numer, potem też razem stworzyli hymn męskiego grania. Chyba dobrze im się współpracuje. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2 na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. A Vito ostatnio się zamienił, słuchajcie, w reżysera. Dostał za zadanie stworzyć teledysk do jakiegoś tajemniczego projektu męskiego grania i ogłosił wśród fanów casting w mediach społecznościowych, którzy mieli się nagrywać, jak tańczą do układu tanecznego, który on zaproponował, i najlepszych wybierze do teledysku. A co wyszło z castingu na numer 1 gorącej polskiej dwudziestki? To się przekonamy po 19.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2. Reklama.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
20: Co? Gdzie? Kiedy?
21: Michał Serkis. Dziś i jutro wielkie święto studentów w Rzeszowie, Kulturalia, oficjalnie wystartowały.
22: Tegoroczna edycja jest właśnie wyjątkowa i tutaj pod względem line-upu. Poświęciliśmy dużą uwagę, jeśli chodzi o dobór tutaj artystów, żeby każdy tak naprawdę mógł odnaleźć coś dla siebie i mógł przyjść na koncert, który go interesuje.
21: Mówiła Aleksandra Rydzik, organizatorka. Koncerty macie na parkingu na Podpromiu, a szczegóły sprawdźcie na Facebooku Kulturaliów.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.

0: 2.
1: Tu są wszystkie wasze ulubione polskie nowości. Czas na najlepszą ósemkę tego tygodnia i najlepsze nowości. Ania Karwan ma specjalną wiadomość do swoich fanów.
2: Dzisiaj odbędzie się również premiera piosenki Tym, co było warto. W RDSK 2. Tam w gorącej dwudziestce. Ja wciąż jestem gorącą dwudziestką. Tam się właśnie pojawi piosenka Wiem, co było warto. Będzie mi szalenie miło, jeżeli przystąpicie do odsłuchu tej piosenki o tej godzinie. Ja chyba w tym czasie będę grała koncert, ale zrobię sobie taką sytuację, że nastawię sobie w telefonie audycję i jak zacznie grać po prostu ta piosenka w radiu, to powiem wszystkim, że musimy na chwileczkę przerwać, posłuchamy tej premiery i wrócimy do koncertu.
1: Wow, czegoś takiego jeszcze, słuchajcie, nie było. To jest poświęcenie, także posłuchajmy tego numeru razem z Anią Karwan i razem z całą publicznością jej koncertu. To już za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
0: Gorąca polska dwudziestka, radia Polska 2.
1: Ale wcześniej miejsce ósme. Tutaj artystka, która szykuje się do wydania nowej płyty, premiera już w połowie czerwca, to Roxy Węgiel. Dzisiaj ma pracujący wieczór, bo zagra w Operze Leśnej w Sopocie. Minęła 19:00. Tak się zaczyna weekend z Radiem SK2.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon. Był już na szczycie gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem, a teraz jest na miejscu siódmym. A przed nami gorąca nowość. Artystka, która też już wiele razy zdobyła miejsce pierwsze listy hitów Radia SK2, to Ania Karwan, której hit w Tommy Graj był na miejscu pierwszym. I to naprawdę kilka razy. Stało to się wielkim hitem, a teraz Ania ma dla nas nową propozycję. Jak sama mówi, piosenka bardzo osobista, w której rozlicza się ze swoją przeszłością. Mówi, że to osobisty zapis momentu, który wiele w niej zmienił, relacja, z którą się pożegnała, i to jedna z najważniejszych decyzji w jej życiu. Posłuchajmy, o co chodzi. Ania Karwan, Wiem, co było warto, premierowo w SC2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: I jeśli potrzebowaliście czegoś na ukojenie nerwów po całym tygodniu, no to Ania Karwan przychodzi z pomocą. Ania Karwan w poniedziałek po 14 będzie w studiu SK2.

Od wielu tygodni w czołówce Wiktor Waligura i jego hit, tym razem na miejscu 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a teraz odkrywamy dla Was kolejną polską nowość i to młody talent z internetu, Wiktoria Kopczyńska, która jakiś czas temu wygrała program The Sound of TikTok, czyli takie talent show dla artystów, którzy wstawiają swoje piosenki do internetu, pokazują je w mediach społecznościowych i teraz Wiktoria udowadnia, że ma te umiejętności wokalne, nie tylko w mediach społecznościowych, bo właśnie wydała nowy numer Nie jest mi źle. I słuchajcie, Wiktoria śpiewa o tym, że dorosłość nie zawsze wygląda tak, jak obiecywały dziecięce wyobrażenia. No coś w tym jest, trudno się z tym nie zgodzić, prawda? Bo może teraz możemy sami decydować o tym, o której wracamy do domu, ale teraz musimy za to wszystko sami zapłacić. Dobra, teraz odpocznijmy i posłuchajmy nowości. Wiktoria Kopczyńska, premierowo w SC2.

Znany aktor, który okazał się też świetnym muzykiem. To Maciek Musiałowski w Radiu SK2, miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. A przed nami artysta, który też z aktorstwem ma trochę wspólnego. To Messner, który jakiś czas temu nagrał piosenkę do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A teraz zabiera nas do mrocznego klimatu miasta Gotham. Messner i Gotham na otwarcie podium listy hitów SK2.

Metzner z brązowym medalem gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a na drugim czekają panowie, którzy mają już propozycję na lato. To Kuba i Kuba, którzy ostatnio ruszyli naprawdę ze świetną akcją. Uwaga, stygnie lato na balkonach. Odwiedzają swoich fanów, wchodzą im do domów i grają koncert na balkonie. I przy okazji z fanami jedzą ciasto. Można to zobaczyć u nich na Instagramie i na Facebooku. Bardzo fajna akcja. Fani przygotowują ciasto, oni trochę pograją, jest miło. To się nazywa fajna praca. A teraz panowie lądują na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba, możemy się poczuć jak w wakacyjny wieczór.

I to jest numer idealny do odpoczynku w piątkowy wieczór, właśnie na balkonie, gdy już jest ciepło. A teraz jest ciepło, więc można, czemu nie? Kuba i Kuba, miejsce drugie, bardzo zasłużone, gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz bardzo ciekawa historia, coś, co się naprawdę rzadko zdarza, bo uwaga, doszło do obrony tytułu. Zostają na tronie, zostają na szczycie. Ten tron musi być całkiem szeroki, żeby się trzy osoby zmieściły. Męskie granie orkiestra, nowy hymn tegorocznej trasy, ponownie na miejscu pierwszym. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No jak taki skład się bierze za robienie numeru, to musi być to hitem. No i to się potwierdza, po raz drugi tydzień z rzędu to wasz ulubiony hit. Już teraz gramy na antenie Radia SK2.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i znowu na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 nowy hymn męskiego grania, ponownie waszym ulubionym polskim hitem ostatniego tygodnia. Ja myślę, że w tym numerze jest taki potencjał, to jest hit przez wielkie H, że jest szansa na kolejną obronę tytułu. Myślę, że może być hat-trick, ale to wszystko od was zależy. Kolejna gorąca polska dwudziestka, jak zawsze w piątek po 18:00.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl. Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
4: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
9: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
12: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
13: To będzie ostatnia reklama. Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
14: I po reklamie.

0: Gota. Metzner w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. Antonina Wandesel w studiu, cześć.
1: Cześć.
0: Znowu polski internet poruszony, nie wiem czy widziałaś.
1: No widziałam, co się dzieje.
0: Łatwo Gang ruszył z kolejną charytatywną transmisją na żywo. Zbiera 12 milionów złotych dla chorego chłopca. Jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska.
1: No i kondycję musi mieć.
0: Dokładnie, 41 kilometrów na liczniku, a do zrobienia jeszcze chyba z 600.
1: I ponad milion.
0: Ale będzie forma na lato.

0: Oskar Cym z Weste 2 to są najlepsze polskie hity. On dzisiaj będzie grał w Sopocie, a Antonina Van Dessel będzie grała w Radiu SK 2. Najlepsze polskie hity zostają z wami. No widzę, że tu niezły zestaw na piątkowy wieczór się szykuje, powiem
1: ci. Ale ja, Łukasz, jeszcze coś ci dodam. No. A na Narodowym będzie grał Tako.
0: No i właśnie, a w Radiu SK 2 Antonina Van Dessel. Wybierajcie, ja bym na waszym miejscu Antoninę wybrał.
1: Ja też. Reklama.
2: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja, tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Michał Serkis, to będzie świętowanie w rytmie zielonej energii. Za tydzień w Rzeszowie rusza festiwal Reggae nad Wisłokiem, gramy dla klimatu. W tym roku gwiazdami będą Twinkle Brothers and Trebunie Tutki, mówi Daniel Czarnota z Rzeszowskiego Domu Kultury.
16: Nasz festiwal Reggae nad Wisłokiem dzieli się na takie dwie strefy festiwalowe. Tradycyjnie tą koncertową. Dodatkowe strefy dla rodzin, dla dzieci, dla dorosłych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym.
15: Impreza rusza 30 maja.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
17: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek, 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam jeszcze dzień dobry, no bo za oknem pięknie i widno, chociaż już pewnie trzeba mówić dobry wieczór, ale trzymajmy się tego, że jest widno. Na początek zagramy bardzo dobrze Sylwia Grzeszczak, Bang Bang, idealnie na piątek, więc posłuchajmy.

Właściwie przyjęcia rodzinne to mogłaby organizować w hali koncertowej, bo tyle ich jest, tylu ma krewnych. A jaki jest sekret długowieczności Jury? No oczywiście sprawdziliśmy. Dużo snu, spokojne spacery, no i zero stresu. Czyli w sumie dokładnie plan idealny także dla ludzi po 30. No bo umówmy się, po 30 człowiek jak mrówkojad. Bardziej niż impreza cieszy już tylko wygodny fotel, no i dzień bez bólu pleców. SK2

No tej pani chyba nie musimy nikomu przedstawiać, to była Sanach i numer etc. na disco. A my powoli wchodzimy w taki najlepszy, ale najlepszy moment roku, że wszystko zaczyna powoli pachnieć latem. Dni są coraz dłuższe, no i wielu z nas pewnie zaczyna odliczać już dni do weekendu Bożego Ciała, no bo to już niebawem, słuchajcie. Jeszcze chwila, jeszcze momencik, jeszcze kilka poranków i znowu będzie okazja, żeby trochę zwolnić, wyskoczyć gdzieś za miasto albo po prostu odpocząć bez patrzenia na zegarek. Totalnie się zresetować i wychillować. Tym bardziej, że właśnie, słuchajcie, sprawdziłam prognozy pogody, no i wyglądają naprawdę obiecująco. Słońce, ciepło, no i taki vibe, że aż chce się planować pierwsze letnie wypady. No i dobrze, no bo po takiej wiośnie, jaką mieliśmy, to trochę luzu i dobrej pogody, to po prostu wszystkim nam się należy. A wy, jeżeli zastanawialiście się, czy wyjeżdżać, czy nie, no to mówię wam, pogoda będzie luks, więc warto planować. A u nas muzycznie już za moment Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mój Przyjacielu, w Radiu SK2. SK2.

0: To była Cleo i kolory lata i o lecie teraz będzie. No bo słuchajcie, internet nadal potrafi mnie bardzo mocno zaskoczyć. No i do rzeczy, dzisiaj trafiłam na test, jaki kurort nad polskim morzem pasuje do ciebie najbardziej. No, oczywiście musiałam to sprawdzić. Kilka pytań, chwila napięcia, no i mamy wynik. Mielno. Czyli według internetu powinnam żyć na gofrach, spać 2 godziny, imprezować całą noc i wracać z wakacji bez głosu. No a ja jednak bardziej czuję się jak Sopot. Spacer, kawa, odpoczynek, no, rybka, no i takie życie. Chociaż tak sobie myślę, że może internet widzi we mnie coś, czego sama jeszcze nie odkryłam i w te wakacje powinnam. Pożyjemy, zobaczymy. A muzycznie zaraz u nas bracia Wierzę w lepszy świat, a wam polecam zrobić ten test.
1: SK2. Reklama.
2: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
3: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
4: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
7: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
8: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
11: I po reklamie.

0: Piątkowy wieczór na zegarach Eski 2 powoli wybija godzina 21. To był Bajm i numer O Tobie. A co po 21? No polecą oczywiście dalej najlepsze polskie hity. I na początek Big Day, Ania Dąbrowska, You Got On z Kazikiem. Więc będzie mega dobrze. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. To będzie ostatnia reklama.
20: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją Empik.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
23: Co? Gdzie? Kiedy?
24: Jał Sarkis, ryk silników, sportowe emocje i samochody. Właśnie to czeka na Was początkiem czerwca na lotnisku w Mielcu i tam odbędzie się Skill Zone Festival, gdzie czekać będzie kilka stref, m.in. Supercar czy Old School, mówi Bartek Hess, organizator.
25: Old School to nazwaliśmy tą strefę, żeby to tak fajnie podkreślić, jednak tą starą motoryzację i będą samochody z 86 roku, bądź niektóre auta nawet sięgające 70 lat.
24: Impreza rusza 6 czerwca.
22: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
0: I mamy to, leniwie wybiła godzina 21 w piątek 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, idealne, żeby dobrze rozpocząć weekend. No bo przypominam, rozpoczął się weekend, weekendzik, no bo mamy piątek. Antonina Van Dessel, dobry wieczór, no i zaczynamy. I w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów powiem Wam, jak wyglądać jak gwiazda. I to nie będziecie musieli wydawać wcale kilku tysięcy złotych. Zdradzę Wam patent.

To była Natalia Zastępa. Wracam do siebie. A wy, jeżeli chcecie wyglądać jak gwiazda, to mam dla was dzisiaj bardzo prosty lifehack. Wystarczy przypalić koszulę. I mówię tutaj serio. Wojciech Szczęsny pojawił się ostatnio w takiej lekko przypalonej wersji i internet momentalnie zaczął analizę. To wpadka czy nowa moda? No a tu się okazuje, że taka koszula może kosztować tyle, że człowiekowi robi się tak gorąco i to... Nie,

Wyważenie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To był Hurt i załoga G w Radiu SK2. No i teraz będzie o prawdziwej załodze G, o po prostu drużynie do zadań specjalnych. Kojarzycie na pewno Łatwo Ganga, który zrobił streama i zebrał ponad 280 milionów złotych na dzieci chorujące na nowotwory. No i on to powtarza. Teraz przejeżdża całą Polskę na rowerze. Jest stream cały czas 24 na dobę. No i słuchajcie, zbiera 12 milionów na chorego chłopca. I dzisiaj jest pierwszy dzień i na ten moment mamy ponad 2,5 miliona złotych. Wbijajcie na tego streama i pomagajcie. Naprawdę, Łatwo Gang pokazuje, że internet to jest bardzo dobre miejsce i w internecie można robić naprawdę rzeczy wielkie. Wow, będziemy to obserwować, ponad 2,5 miliona w jeden dzień, a dzień się jeszcze nie skończył. Także Łatwo Gang, jedziesz dalej, jesteśmy z tobą. SK2. A muzycznie w SC2 teraz Grzegorz Chyży i numer o pani.

Dobre, to ekipa tegorocznego Babiego Lata, Natalia Grosiak, Bella i Katia i numer 2 Słońca. I o słoneczku właśnie teraz będzie, no bo uwaga, wygląda na to, że pogoda w końcu przypomniała sobie, jaki mamy miesiąc. No i synoptycy zapowiadają prawdziwy wybuch ciepła, więc jest szansa, że zamienimy kurtki na okulary przeciwsłoneczne, a narzekanie na zimno i deszcz na narzekanie, że jest za gorąco w tym autobusie. Ale zdecydowanie to jest lepsze narzekanie, no nie? Więc szykujcie na ten weekend lody, grille, no i wymówki, żeby szybciej wyjść z pracy, jeżeli pracujecie weekend. No i słuchajcie, idzie naprawdę przyjemne ocieplenie. W niedzielę ma być kulminacja tego ciepłego weekendu i patrzyłam, że nawet miejscami to 27-28 stopni. A SK2 dorzuci do tego jeszcze muzykę w równie gorącym klimacie, więc no, szykujcie się na naprawdę gorący weekend. I za moment u nas na tę rozgrzewkę Golec u orkiestrę, BDOS i Grumi Górą Ty w SC2.

Na zegarach za moment godzina 22, a to byli bracia Sikorscy, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z piosenką Młodość. Po 22 dalej najlepsze polskie hity i początek zapowiada się bardzo dobrze. Ewelina Lisowska, Sanach, Dżem, Kuba i Kuba. No słuchajcie, czego w piątek wieczorem chcieć więcej? Najlepsza polska muzyka w SC2 gwarantowana. Koniecznie zostańcie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: lokalizacji dotąd nieznanych rejonów górskich. To także opowieść o ciekawości, która pcha w nieznane, oraz o górach uczących pokory, odwagi i umiejętności rezygnacji wtedy, gdy stawką jest życie. Z Andrzejem Makaranem rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
1: Na sam początek naszej rozmowy zaczniemy od tego, jak zaczęła się Pana taka pasja do wspinaczek wysokogórskich i dlaczego właśnie takich? Czy zaczynał Pan od takich mniejszych górek, że tak to nazwę, a dopiero później przeszedł Pan do tej wspinaczki wysokogórskiej?
2: Więc zaczynałem jako turysta górski i w czasie studiów, które zresztą miały miejsce w Rzeszowie, no wyjeżdżałem na rajdy piesze, potem zacząłem sam już chodzić po górach. To były Bieszczady, Beskidy, Tatry i jak pojechałem pierwszy raz w Tatry, to stwierdziłem, że chodzenie tylko szlakami turystycznymi po Tatrach to za mało. Trzeba by spróbować jakichś ścian tatrzańskich i zapisałem się na kurs razem z paroma kolegami na kurs taternicki w klubie wysokogórskim w Rzeszowie. Po skończeniu tego kursu, on się odbywał w Skałkach Podkrakowskich, po skończeniu tego kursu no, wstąpiliśmy na takie szkolenie w Tatrach, na tak zwanej Betlejemce i potem uzyskaliśmy po zdaniu egzaminu na końcu tego kursu uzyskaliśmy uprawnienia do wspinania w Tatrach, bo wtedy to były takie czasy, że żeby się wspinać w Tatrach...
1: A to o jakich czasach mówimy? O jakich latach?
2: No mówimy tu o latach 80. Początek lat 80. i te lata trwały chyba do końca lat 90., kiedy nie można było sobie w Tatrach pojechać w Tatry i wspinać się bez uprawnień. W tej chwili to zdaje się jest możliwe, ale wtedy trzeba było mieć tak zwaną kartę taternika. Więc zdobyliśmy te karty taternika i zaczęliśmy wspinaczkę w Tatrach. No dość szybko stwierdziliśmy z kolegami, że wspinaczka w Tatrach to za mało i trzeba by pojechać gdzieś dalej w inne góry. I Klub Rzeszowski Wysokogórski zorganizował wyprawę w 1984 roku, wyprawę w Himalaje na górę 6000.
1: Czyli to była taka Pana pierwsza taka poważna wyprawa w góry, takie wysokie góry.
2: Tak, to była pierwsza taka wyprawa dla większości z nas tutaj w tym środowisku. Tam niektórzy jeszcze mieli jakieś wspinaczki w Alpach, więc byli bardziej doświadczeni. Natomiast dla większości to prosto z Tatr pojechaliśmy w Himalaje.
1: Czyli zaczął Pan z takiego wysokiego C, jak to się mówi.
2: No, ta góra nie była jakaś bardzo trudna. To był Kanglaczen. Tam 6120 metrów miał, więc nie była też jakoś bardzo wysoka, ale dla nas to była bardzo duża przygoda, bardzo duże przeżycie.
1: To co Pan właśnie wtedy czuł, wchodząc na nią?
2: I no, udało nam się wejść na tą górę i no, stwierdziłem, że to jest właśnie to, co bym chciał robić w górach. Czyli jeździć na takie wyprawy, wchodzić właśnie na tego typu góry. Oprócz tego to była też przygoda związana z Indiami, bo góry górami, ale najpierw trzeba do nich dotrzeć, żeby to zrobić.
1: Zwiedzanie zwiedzaniem, nie?
2: Żeby to zrobić, trzeba przylecieć gdzieś tam, przejechać spory kawałek po kraju. Po powrocie z gór również jest czas jeszcze na to, żeby podróżować później. Więc ta podróż, wejście na tą górę i podróż potem po Indiach, no to było coś, co no, wpłynęło na dalsze życiowe decyzje i plany.
1: Czyli to była Pana taka pierwsza, taka właśnie poważna wyprawa w wysokie góry, a zastanawia mnie to, co właśnie daje Panu życie właśnie, takie życie w cudzysłowie, właśnie w takich wysokich górach, czego nie znajduje Pan w takim codziennym życiu.
2: Czy to jest całkowite oderwanie od rzeczywistości? W codziennym życiu mamy pewne problemy, zawsze jakieś tam kłopoty, natomiast w takich górach odcinamy się zupełnie od tego.
1: Może mamy chyba trochę inne kłopoty.
2: Tak,
1: jeśli
2: ale...
1: Może jest pogoda niesprzyjająca.
2: No wiadomo, tam są pewne niebezpieczeństwa, trzeba na pewne rzeczy uważać. No, człowiek się bardzo degraduje fizycznie również, bo po miesiącu pobytu w górach wysokich traci się znacznie na wadze, trzeba z siebie maksymalny wysiłek nieraz wykrzesać, niedotlenienie, także to wszystko powoduje, że to fizycznie człowiek się degraduje, natomiast psychicznie się buduje. Pobyt w takich górach to jest naprawdę coś, co dla psychiki

0: Kiki. Oczywiście trzeba to lubić. Nie dla każdego to będzie dobre, ale dla pewnej grupy ludzi jest to naprawdę bardzo budujące. Oprócz tego, no, jest to jakiś element sprawdzania się. Mamy do wykonania pewne zadanie, udało nam się to zrobić. Powoduje to, że jesteśmy potem bardziej odporni w życiu codziennym na wszelkie trudy. Nie załamujemy się tak łatwo, walczymy, staramy się przezwyciężyć wszelkie jakieś tam kłopoty. I góry do tego bardzo dobrze przygotowują. Myślę, że podobnie może działać żeglarstwo i parę innych jeszcze rzeczy, ale w górach to jest bardzo dobry poligon właśnie, żeby w codziennym życiu potem wykorzystać te właśnie takie cechy nabyte tam, no, do walki z codziennością.
1: Jak pan myśli, co sprawia, że człowiek właśnie jest gotów, żeby, no, myślę, wiele zaryzykować dla takiego wejścia na szczyt?
0: W historii ludzkości wiemy, że zawsze człowieka intrygowało, co jest po drugiej stronie góry, co jest za przełęczą. I ta ciekawość pchała go do tego, żeby zajrzeć na drugą stronę. Może tam jest coś ładniejszego, lepszego niż po naszej stronie. No i ludzie kierowani tą ciekawością zaczęli właśnie wędrować, zaczęli szukać. I pewnie ta cecha do dzisiaj w ludziach tkwi, że ludzie poszukują czegoś nowego, próbują coś odkrywać. I dla mnie na przykład w górach cenniejsze od walorów sportowych było właśnie odkrywanie.
1: Czyli ciekawość.
0: Ja lubiałem jeździć w góry, które były albo dziewicze, albo miały mało wejść, jakieś tam zapomniane, nieuczęszczane bardzo.
1: Takie niedostępne.
0: Tak, to mnie bardziej pociągało niż, nie wiem, setne przejście, jakieś tam przejścia gdzieś.
1: A czym właśnie powinien może kierować się taki wspinacz wysokogórski? Bardziej rozsądkiem czy ambicją?
0: Wiadomo, że ludzie ambitni dążą do celu nieraz za wszelką cenę. A tutaj to wymaga odpowiedniego doświadczenia, żeby znaleźć tą granicę pomiędzy nadmiernym ryzykiem, a jeszcze jakimś w miarę bezpiecznym bytowaniem w tych górach. Góry są piękne, ale są niebezpieczne, szczególnie góry lodowcowe. I tutaj człowiek powinien się kierować przede wszystkim zasadą, że no, trzeba przeżyć, trzeba po prostu wrócić do domu. Oczywiście ta chęć wejścia na szczyt czy przejścia jakiejś ściany jest bardzo duża, ale no trzeba w którymś momencie wykazać się rozsądkiem. Jeżeli to ryzyko jest zbyt duże, trzeba odpuścić, bo jeśli odpuścimy, to mamy szansę za rok, za dwa lata albo ponowić tą próbę, albo w innych górach coś zrobić. A jak zdarzy się tak, że polegniemy w tych górach, to nic już więcej nie zrobimy, narobimy tylko kłopotu otoczeniu, rodzinie, przykrości i tyle, więc trzeba wykazać się pewnym rozsądkiem. Oczywiście czasami jest tak, że no, warunki obiektywne spowodują, że ludzie nie wracają z gór. Jakaś niespodziewana lawina, jakiś kamień spadający, jakiś wątły mostek śnieżny nad szczeliną i albo jakiś zbieg okoliczności tak nieszczęśliwy, że no, ktoś po prostu nie był w stanie przeżyć. Ale w większości przypadków no, ludzi zabijała nadmierna ambicja w górach, czyli bez względu na wszystko dążenie do celu. To jest szkodliwe, to jest złe, nie tylko w górach. Nie można za wszelką cenę próbować osiągać jakichś celów, ponieważ zawsze się to spotka z czyjąś krzywdą. Trzeba zawsze zachowywać pewien umiar.
1: A czy właśnie w pana takiej, no nie wiem, czy mogę to nazwać też karierą, ale czy właśnie podczas pańskich wypraw natrafił pan na taką górę, która okazała się dla pana po prostu nie do przejścia, szczyt nie do zdobycia?
0: Oczywiście.
1: Że musiał się pan cofnąć?
0: Oczywiście. Tutaj byliśmy kiedyś w takim bardzo wąskim gronie czterech osób w Tadżykistanie, w Pamirze, w paśmie północno-aliczurskim. Najwyższa góra tego pasma, Kulin, była do tej pory niezdobyta, więc to była duża pokusa, żeby na tą górę wejść.
1: Żeby być pierwszym.
0: Ona miała niewiele poniżej 6000 metrów. No i byliśmy już bardzo blisko wierzchołka, ale po biwaku rano w ścianie okazało się, że słońce wytapia kamienie, które lecą uniemożliwiając nam w ogóle nawet ruszenie się z tego biwaku. No, biwak był w takim miejscu bezpiecznym, byliśmy osłonięci, ale ruszenie się poza to miejsce no, groziło ukamienowaniem, więc zrezygnowaliśmy wtedy z tego wierzchołka, bo mimo że już było bardzo blisko, przeczekaliśmy do wieczora, aż po prostu te kamienie przestały spadać i zeszliśmy. Oczywiście mieliśmy żal w sobie, że się nie udało, ale takie sytuacje występują zawsze. Zawsze jak się przez ileś tam lat w te góry jeździ, w różne góry, to zawsze jest taka sytuacja, że się z czegoś rezygnuje. Podobnie było w Patagonii. Chcieliśmy wejść do korytarza Shiptona na lądolodzie północnym w Patagonii i tam nas zatrzymała niepogoda, spadające lawiny. Byliśmy zadowoleni, że przeżyliśmy to i że udało nam się wycofać. No, oczywiście później no jest szkoda człowiekowi, że się nie udało, no ale trzeba wiedzieć, w którym momencie się wycofać, żeby przeżyć i żeby dalej można było w kolejnych latach coś zrobić.
1: A czy wróciliście właśnie na te szczyty później, po latach?
0: Nie, nie wróciliśmy już tam i w zasadzie nie mam informacji, żeby tam na ten Kulin ktoś tam wchodził. Zawsze mieliśmy jeszcze kolejne inne cele, które były dla nas ciekawe i jechaliśmy już gdzie indziej.
1: Tutaj zaczęliśmy na początku naszej rozmowy od Pana takiej pierwszej wyprawy w takie wysokie góry. Tutaj mówił Pan o latach 80. Jakie właśnie były Pana też kolejne wyprawy na przełomie właśnie lat 80., 90.? Jakie może kontynenty Pan odwiedzał?
0: No to było tych wypraw trochę. Nie wiem, czy w tej chwili wszystkie jest sens wymieniać. No ale parę razy w Himalaje, dwa lata po tamtej wyprawie z Klubem Wysokogórskim pojechaliśmy na Satopant i to jest góra 7000, weszliśmy na tą górę. Później w Andy zaczęliśmy jeździć i praktycznie w ciągu kilku wypraw od Ekwadoru po Patagonię w kilku tamtych krajach, w kilku pasmach andyjskich wspinaliśmy się i wchodziliśmy tam na wierzchołki. Pamiętam taką wyprawę w Cordillera Quimsa Cruz, to jest na terenie Boliwii, w pobliżu Cordillery Real. To jest niewielkie pasmo, bo ono tam ma 5500, ale tak piękne, tak odległe od cywilizacji, że no, to była przyjemność wynikająca z samego pobytu tam, z dotarcia tam na miejsce. Po drodze folklor, różne małe wioski, także takie nawet niewysokie góry też mogą być źródłem bardzo dużego zadowolenia, które wynika już nawet nie tylko z wejścia tam na wierzchołek, tam weszliśmy na parę wierzchołków, ale z samego pobytu, z otoczenia, szczyty wystają powyżej chmur, ten biwak też jest powyżej chmur, widok jak z samolotu, te szczyty wysokie, Cordillera Real gdzieś tam na horyzoncie. Także zawsze lubiliśmy jeździć właśnie w takie nowe góry. Nie powtarzaliśmy tam, gdzie się nie udało, nie powtarzaliśmy wejść.
1: Chcieliście przecierać szlaki.
0: Tak, no podobnie mieliśmy taką wyprawę trzyosobową w Dolinę Miar w Himalajach Lahul, gdzie też no, kapitalne rzeczy tam widzieliśmy. To była taka pionierska wyprawa w tamtym czasie. Niewiele w ogóle wypraw w tą dolinę szło. Myśmy tam znaleźli sobie taki boczny lodowiec, kompletnie dziewiczy, z dziewiczym otoczeniem. Udało nam się tam też wejść na jeden z wierzchołków, porobić dobre zdjęcia, panoramę. Potem takie zdjęcia służą do robienia map. W Polsce jest Jerzy Wala, kartograf w Krakowie. On już jest sędziwego bardzo wieku, ale on zbiera wszystkie takie informacje od wypraw i służą potem do rysowania właśnie dobrych map graniowych. A z kolei te mapy potem służyły kolejnym wspinaczom. Oczywiście mamy teraz do czynienia z mapami satelitarnymi, zdjęciami satelitarnymi, ale to nie wystarcza. Te zdjęcia, one nie są tak dokładne jak zdjęcia z natury i taka dobra mapa właśnie graniowa. To samo było, jak byliśmy trzykrotnie w Karakorum Północnym. Tam też odwiedzaliśmy dziewicze doliny, gdzie dziesiątki niezdobytych i nazwanych gór dookoła, gór bardzo ładnych, o rzeźbie alpejskiej. i też udało nam się tam zdobyć 2 6-tysięczniki. I na podstawie tych materiałów naszych Jerzy Wala narysował właśnie mapy tamtych okolic. On w ogóle jest znany z tego, że mapę Karakorum stworzył graniową i brakowało mu pewnego fragmentu właśnie w tamtej części.
1: I wy byliście i tym brakującym puzzlem.
0: Nam się udało ten brakujący fragment sfotografować, wejść tam właśnie na górę i mu dostarczyć. Był bardzo szczęśliwy z tego powodu.
1: Tutaj wspomina pan o tym, że często właśnie z grupą wspinaczy wspinaliście się na takie dziewicze góry, czyli takie, podejrzewam, szczyty, które nigdy wcześniej nie były zdobyte. I tak się zastanawiam, czy właśnie taki wspinacz, wspinając się na szczyt, który wcześniej nie został zdobyty, może go nazwać?
0: Więc jest przyjęte, że może zaproponować nazwę. Tak to właściwie powinno być nazwane.
1: Wyczuwam ale.
0: Czyli jeżeli się opublikuje później jakieś sprawozdanie z tej wyprawy, dostarczy materiały do odpowiedniej federacji, która działa na terenie kraju, gdzie ten szczyt był zdobyty i nazwany przez nas, no to ta federacja musi to zaakceptować. Czyli czy tam jakaś organizacja geograficzna musi zaakceptować tą nazwę. No często tak jest, że akceptuje i ta nazwa zostaje później, szczególnie jeżeli to jest nazwane w języku tego kraju i dotyczy jeszcze jakichś tam nazw geograficznych sąsiednich. Dla przykładu w tym Karakorum nazwaliśmy taką górę Majdursar, dlatego że była Dolina Maj, więc szczyt stojący nad tą doliną, najwyższy nad tą doliną, no logicznie powinien się nazwać Majdursar. Sar to jest wierzchołek w tamtym narzeczu. Więc to zostało przyjęte, zostało już wprowadzone na mapy. Natomiast no, gdybyśmy to jakoś nazwali, nie wiem, po polsku, jakoś dziwnie, o jakimś wydźwięku, nie wiem, politycznym, czy, no to na pewno nie zostałoby to przyjęte. Ostateczna decyzja zależy zawsze do odpowiedniej tam federacji, bądź też jakiejś organizacji geograficznej, która zatwierdza nazwy na terenie danego kraju.
1: Wcześniej pan wspominał, że wspinaliście się w grupie takiej trzech osób, trzech wspinaczy. Czy to jest mała grupa osób na taką wspinaczkę wysokogórską, czy duża?
0: To czy pierwsze wyprawy to były w szerokim gronie. To było 12 osób, 10 i szybko doszedłem do wniosku, że jest za dużo chaosu na takich wyprawach, za dużo rozbieżnych interesów. Część jedzie po prostu, bo jedzie do danego kraju i chce zwiedzać, część ma ambicje sportowe, część ma jeszcze inne ambicje i to powoduje później różne konflikty, jakieś nieporozumienia, więc doszedłem do wniosku, że lepiej stworzyć grupę przyjaciół, wspinaczy, taką właśnie niewielką i na własną rękę działać. W sytuacji lat 80. tak było, że no federacja, czyli Polski Związek Alpinizmu, no musiał zatwierdzić wyprawę, skład i tak dalej. Nie dało się przecież załatwić paszportu tak łatwo. A później, jak to się stało formalnością, to w zasadzie można było zupełnie, pomijając Polski Związek Alpinizmu, na własną rękę, posługując się informacjami zdobytymi na własną rękę, mapami, można było organizować wyprawy i jechać. I tak właśnie później się to odbywało, czyli w bardzo wąskim gronie, bardzo często bez angażowania jakichś karawan z tragarzami, czyli co najwyżej jakiś jeden osiołek, który niósł coś z jednym poganiaczem i my też na swoich plecach dalszą część sprzętu i żywności. Czyli taki styl, który jakby przejąłem od gościa, który się nazywał Eric Shipton. On miał kolegę Tillmana i oni we dwóch w pewnych latach, tuż przedwojennych, przed II wojną światową i tam kawałek może po, właśnie w ten sposób eksplorowali góry. Czyli jeżeli angażowali tragarzy, to traktowali ich jako członków wyprawy, jak przyjaciół, a nie jak pracowników, którym się płaci za to, żeby coś tam nieśli. Oni się odwzajemniali też zaangażowaniem wtedy i według tej filozofii Tillmana i Shiptona właśnie potem działaliśmy. Czyli mała wyprawa, własnymi siłami organizowana, przy jak najmniejszej ilości sprzętu i żywności, wszystko musiało być logistycznie dopracowane i takie wyprawy później właśnie miały miejsce.
1: Jak właśnie powinno wyglądać takie dobre przygotowanie do wyjścia w wysokie góry? Od czego się zaczyna?
0: No więc wiadomo, że bez kondycji odpowiedniej nie da się. Więc trzeba dbać o sprawność fizyczną, o kondycję. No wiadomo, że trzeba też mieć pewną wiedzę dotyczącą samych gór. Tutaj niezbędne jest doświadczenie, czyli trzeba wyciągać wnioski z poprzednich pobytów w górach, z poprzednich wspinaczek. Trzeba też wiedzieć dokładnie, jak dotrzeć w dane góry, bo nie wystarczy tylko chcieć gdzieś tam dojechać. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić.
1: Czyli już wiemy, że mapy satelitarne
0: są bardzo pomocne, tak? Ale nie do końca się sprawdzają. Szczególnie jeśli chodzi o sam kształt gór. Po prostu zdjęcia satelitarne wypłaszczają te wszystkie wierzchołki. Nieraz bardzo ostre wierzchołki wyglądają na tych zdjęciach jak takie po prostu bardzo łatwe. I może to często być mylące. Także trzeba wiedzieć, zaplanować wszystko dokładnie. Trzeba zaplanować, ile wziąć żywności, jaki sprzęt będzie potrzebny. To nie jest łatwe w przypadku takiej eksploracji, kiedy nikt wcześniej nie był w tych górach, bo trzeba to na własnej skórze wszystko sprawdzić.
1: Czasami, metodą prób i błędów.
0: Tak, czasami jest tak, że się coś źle przewidziało. No i mieliśmy takie sytuacje, że przymieraliśmy głodem w czasie wyprawy. Czasami tak było, że nie dało się pewnych rzeczy kupić na miejscu i w związku z tym trzeba było okroić bardzo te racje żywnościowe.
1: A właśnie jaką żywność powinno się zabierać ze sobą? To są puszki, czy jeszcze jakaś inna żywność?
0: Typowe to są liofilizaty, czyli żywność taka odwodniona. Z tym, że tu są różne opinie na temat smaku tego i czy to na dłuższą metę, czy się da tym odżywiać, to z tym jest różnie. Oczywiście jest różna jakość tych liofilizatów, to też trzeba sobie zdawać sprawę. Myśmy częściowo się opierali właśnie na takich rzeczach jak właśnie liofilizaty, jakieś konserwy, jakieś takie rzeczy, a częściowo na zakupie żywności na miejscu, która uzupełniała monotonne odżywianie.
1: Co jeszcze właśnie znajdowało się w waszych plecakach?
0: Sprzęt asekuracyjny, sprzęt do biwakowania. Musieliśmy jeździć przecież z namiotami, z termarestami, czyli materacykami do spania, sprzęt do gotowania. To jest bardzo istotna sprawa. Najpierw używaliśmy sprzętu benzynowego, czyli maszynki benzynowe, później takich palników na kartusze gazowe. Nie wolno w samolocie przewozić kartuszy gazowych, więc planowaliśmy zakup tych kartuszy na miejscu. To nie wszędzie jest łatwe. Nieraz trzeba było się trochę natrudzić, żeby je znaleźć. Albo tak w przypadku Pakistanu trzeba było skontaktować się z kimś na miejscu i zamówić u niego te kartusze, potem się gdzieś tam spotykaliśmy i kupowaliśmy te kartusze od tego pośrednika. Także jest mnóstwo takich właśnie rzeczy, które trzeba przewidzieć, trzeba załatwić. I to musi wszystko się udać. Jak się coś nie uda, to potem nawet taka głupia sprawa jak bagaż. Bagaż może zaginąć. Wiemy, że czasami bagaż ginie. Włożą go nie w ten samolot, co trzeba przy odprawie bagażowej i poleci gdzie indziej i nie ma go. Jak go nie ma, to jest trudna sprawa na miejscu.
1: Nam się na szczęście nie można trzymać w takim bagażu podręcznym, nie?
0: Oczywiście, że nie. Nam się nie zdarzyło przez kilkanaście wypraw, żeby zaginął bagaż w tamtą stronę, natomiast z powrotem owszem. Zdarzyło się parę razy, że bagaż nie przyleciał. Było to na przykład zimą i w jakichś takich kapciach w lekkiej koszulce wracało się do domu na mrozie, bo wszystko było w bagażu tam gdzieś głównym. Także czasami takie rzeczy też mogą skomplikować sytuację, zupełnie prozaiczne.
1: Mnie też bardzo ciekawi, ile może ważyć taki plecak, kiedy wspinamy się w góry. I może jak też przed tą wyprawą powinniśmy ćwiczyć, jak się właśnie przygotować do takiego dźwigania po prostu na sobie tylu kilogramów.
0: Powinniśmy zawsze tak się przygotowywać i pakować, żeby było jak najmniej w tym plecaku. No ale jednak pewną masę musi uzyskać. Jak zsumujemy wszystkie te rzeczy, oczywiście rzadko wysyłaliśmy cargo, czyli specjalną przesyłkę, tylko próbowaliśmy to wieźć ze sobą, najwyżej nad bagaż płaciliśmy. I najciężej zawsze jest na etapie dojścia do bazy, z której potem działamy w górach. Więc tam, nawet jak zatrudnimy kogoś tam z jakimś osiołkiem, czy mułem, czy koniem, który poniesie na grzbiecie część rzeczy, to i tak w naszych plecakach pozostanie w granicach 30 kilo, 30 paru kilo. I to będzie dobrze, jeżeli na tym się skończy. Później z kolei, jak się schodzi już z gór w dół, no to też trzeba znieść to wszystko na plecach. Często te namioty są jakieś namoknięte, cięższe niż zwykle. I także z kolei, pomimo że już ubyło żywności, jest jej znacznie mniej, no ale sprzęt i te inne rzeczy biwakowe powodują, że przy schodzeniu w dół ten plecak waży równie, jest równie ciężki jak przy wchodzeniu do góry. Natomiast już od poziomu bazy wyżej, już te plecaki takie ciężkie nie są. Po prostu część rzeczy zostaje po drodze, zakłada się gdzieś tam jakiś obóz, z którego później się gdzieś działa, także już jest wtedy lżej. Najgorzej jest na początku, czyli dojście do bazy i wokół bazy, jak się tam szuka miejsca na jakiś obóz, tam trzeba jeszcze wynieść pewne rzeczy, pewien zapas żywności, paliwa i sprzętu, natomiast później już jest trochę lżej.
1: A co jest trudniejsze, wspinanie się czy schodzenie z góry?
0: Znaczy to zależy od terenu, ale zdecydowanie dla nóg, dla kolan, dla stawów jest lepsze wchodzenie niż schodzenie, szczególnie z ciężkim plecakiem. Schodzenie z ciężkim plecakiem bardzo obciąża stawy i no jest to naprawdę nieraz udręka. Schodzenie w jakimś stromym terenie z ciężkim plecakiem.
1: Czy miał pan kiedyś właśnie taką sytuację, że ta noga gdzieś się poślizgnęła i...
0: To znaczy przewracaliśmy się nieraz z takimi ciężkimi plecakami. Raz, że po iluś tam dniach pobytu czy tygodniach organizm już jest słabszy, a dwa, po prostu usunięty spod nogi jakiś kamień, czy gdzieś tam można się poślizgnąć na jakimś też kamieniu przy przekraczaniu strumieni też. Zawsze jest taka możliwość, że się straci równowagę, pomimo że używa się kijków przy chodzeniu, szczególnie przy chodzeniu z ciężkim plecakiem, no ale nieraz to nie pomoże i trzeba się po prostu odpowiednio przewrócić, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
1: A co to znaczy odpowiednio się przewrócić?
0: No tak wylądować, jak już się straci równowagę, żeby się nie połamać. No musimy sobie zdawać sprawę, że przy takich małych wyprawach, zdanych na własne siły, nie ma lekarza, trudno liczyć na szybką pomoc medyczną, więc trzeba bardzo uważać na wszelkie urazy, próbować tego unikać, dlatego że no, zdanym się jest na własne siły, na pomoc kolegów. I znamy takie przypadki, że ludzie z połamanymi nogami o własnych siłach się przez kilka dni wycofywali. Nawet jeden z moich kolegów, który jeździł ze mną na wyprawy, później jak ja już zakończyłem, on jeszcze pojechał na wyprawę i doznał urazu właśnie kostki. Złamał sobie kostkę. Pękła mu kostka. I z tą złamaną kostką jeszcze 3 dni maszerował potem, żeby wyjść gdzieś do ludzi, którzy mogliby mu pomóc i dalej go tam gdzieś przetransportować. Także trzeba bardzo uważać na takie właśnie rzeczy i to jest też dodatkowa trudność takich małych wypraw, które no, nie mają żadnego zaplecza za sobą, żadnych helikopterów, kogoś z radiem, który gdzieś tam czy łączność utrzymuje ze światem. no jest się po prostu rzuconym w ten cały świat górski, daleko od ludzi i zdanym na własne siły. Ale to też ma swój urok. To też jest piękne właśnie, że jest się w tym całym majestacie gór samemu i nie stoi za nami ani media żadne, ani żadne wsparcie jakichś tam dużych grup czy jakichś towarzystw, które organizują wyprawy. Także to jest piękne.
1: A czy właśnie przed taką wyprawą wysokogórską myśli pan, że takim obowiązkiem powinien być taki kurs pierwszej pomocy, żeby właśnie pomóc sobie albo po prostu współwspinaczowi?
0: Tak, no byłoby to na pewno wskazane, żeby w ekipie takiej nawet małej był ktoś, kto po prostu jest w stanie udzielić pierwszej pomocy, zrobić jakiś opatrunek, podać odpowiednie leki.
1: A czy w pana ekipie była taka osoba?
0: Na ogół tak. Na ogół była taka osoba, która była w stanie to zrobić. Oczywiście na wyprawie trzeba mieć apteczkę. To jest oczywiste. Podstawowe rzeczy w tej apteczce powinny się znaleźć. Natomiast no, też tu nie należy znowu przesadzać przy tych ilościach bagaży. Ta apteczka nie może być też zbyt okazała i nie może to być, nie wiem, apteka cała jakaś. Podstawowe rzeczy.
1: Takie jak?
0: To środki przeciwbólowe, jakieś środki opatrunkowe, także tego typu rzeczy.
1: A czy właśnie taka pierwsza pomoc właśnie podczas którychś z pana wypraw była potrzebna?
0: To znaczy zdarzyło się raz, że kolega dostał jakiegoś krwotoku z nosa i był wtedy jeszcze dość wysoko i musiał zejść, przez 3 dni musiał schodzić. I trudno było zatamować ten krwotok. To się w końcu udało. On był bardzo osłabiony, no ale udało się go sprowadzić także do ludzi i jakoś to przeżył.
1: Cały czas pan mówi o innych osobach, ale nie o sobie. Czy panu też zdarzyły się właśnie takie kryzysowe sytuacje w górach?
0: To znaczy mi się wielokrotnie zdarzyły kryzysy takie fizyczne. Kiedy miałem dosyć, zwyczajnie fizycznie, czyli krótko mówiąc ciężki plecak, bolące ramiona od tego plecaka. Natomiast nigdy nie miałem takich jakichś przygód. Zawsze miałem szczęście, że jak spadał kamień, to metr obok nigdy mnie trafił. Jak się urywał mostek śnieżny, to zawisałem na plecaku i rozłożonych rękach z kijkami nad szczeliną i wygrzebywałem się z tego.
1: Czyli ktoś nad panem pływał.
0: Tak, jak jakaś lawina schodziła, to też gdzieś tam obok, pomimo że wcześniej byłem w tym miejscu, gdzie ona zeszła. Także zawsze miałem dużo szczęścia.
1: Czyli był pan w dobrym miejscu o dobrej godzinie.
0: Tak, przy mnie wynikało to z moich chęci. To był przypadek po prostu, że tak się działo. I także nigdy nie doznałem żadnych w górach urazów, żadnych takich rzeczy nie miałem. Natomiast no, nieraz czułem się skrajnie wyczerpany, wycieńczony. I to jest to, czego bardzo nie lubię i nie lubiałem w górach. Wczesnego, bardzo wczesnego czy nocnego wstawania, takiej głodówki przez wiele dni, czyli bardzo dużego oszczędzania na jedzeniu i właśnie skrajnego wyczerpania na ogół na skutek ciężkich plecaków. To jest coś, czego chyba nikt nie lubi w górach, ale no, trzeba to przeżyć, żeby móc coś tam zrobić.
1: To co w takim razie najbardziej pan lubił? Bo chyba wyjście na szczyt to jest chyba takie oczywiste, ale czy zejście też na dół?
0: Znaczy ja najbardziej lubiałem odkrywanie nowych gór, nowych dolin. Świadomość, że gdzieś było albo bardzo mało ludzi, albo wcale, no powoduje, że powoduje zadowolenie, jeżeli się uda tam dotrzeć. I to chyba jest najlepsze. Oczywiście pomijam samo otoczenie, które nieraz można oglądać jakieś tam plebiscyty, które w wyniku których ogłaszane są jakieś najpiękniejsze miejsca na ziemi i tak dalej. To wszystko to tak naprawdę to jest dosyć miałkie. Dopiero jak się pojedzie właśnie w bardzo odległe rejony, Dopiero tam naprawdę można spotkać piękne okolice, piękne widoki. No, ale takie są prawa chyba współczesnego świata, że to wszystko jest takie teraz, no musi być łatwe, więc trudy dotarciu gdzieś tam bardzo daleko schodzą na dalszy plan.
1: Tutaj mówi Pan o wyprawach do takich odległych rejonów, a jaki widok zapadł Panu tak najbardziej w pamięć?
0: Znaczy w każdym z tych rejonów było pięknie. Takie mieliśmy szczęście, że udawało nam się docierać do miejsc, które były naprawdę piękne. I no, zostały nam zdjęcia z tego, z tych wszystkich wypraw, do których czasami sięgam i tam pokazuję komuś. Ale naprawdę te wszystkie miejsca, do których jest łatwo dotrzeć, gdzie już są setki turystów, to już wszystko się ma nijak do takich właśnie dzikich miejsc, niezadeptanych przez nikogo, których niestety jest coraz mniej, ale jeszcze są. I to samo dotyczy Dziewiczych Gór. Ludziom się wydaje, że już jest wszystko zdobyte, że wszystko jest zmierzone, nazwane, a to jest nieprawda. Na świecie jest jeszcze mnóstwo Dziewiczych Gór, i to takich po 6 tysięcy mających, i takich po 5, które czekają. I są to bardzo ładne góry w odległych miejscach i czekają na swoich zdobywców.
1: Jaki jest najwyższy szczyt, który Pan zdobył?
0: Czy to jest Satopant w Himalajach Garhwalu, który ma 7070 metrów.
1: A który szczyt, zdobycie może którego szczytu sprawiło Panu taką największą satysfakcję?
0: Nie zastanawiałem się nad tym, ale chyba te dwa sześciotysięczniki ostatnie, na jakie wszedłem właśnie w Karakorum. Dlatego, że to były dziewicze doliny, dziewicze szczyty, piękne otoczenie, panorama wysokiego Karakorum z tych wierzchołków, K2 było ładnie widać. Także otoczenie tego po wyjściu na wierzchołek to było po horyzont dookoła Morze Gór.
1: Czyli tutaj zrobiliśmy sobie taki troszkę przeskok czasowy z lat 80., 90. ubiegłego wieku do lat takich współczesnych. Ale wiem, że tu w międzyczasie w Stalowej Woli założył Pan klub górski. Jak on się nazywał?
0: Więc założyłem klub górski Wrotnia. Nazwa pochodzi od pagórka, który jest w pobliżu Stalowej Woli.
1: A to gdzieś tutaj w pobliżu tego lasu, który
0: tak,
1: otacza
0: lesie,
1: Stalową?
0: W lesie, tam jak się jedzie w stronę Tarnobrzegu, to po lewej stronie w tym lesie jest taka góra, która się nazywa Wrotnia. I przyjęliśmy taką nazwę właśnie lokalną, żeby jakby podkreślić pochodzenie klubu czy siedzibę klubu. I w ramach tego klubu osoby wyjeżdżały się wspinać w skałki, niektóre wyjeżdżały w Tatry. Udało się przeszkolić parę osób też w Tatrach. No ale główne to były te trzy wyprawy w Karakorum właśnie. I takie pionierskie. Pierwsza była w 2013 roku. I to była taka rekonesansowa wyprawa do Doliny Simsal i później w te boczne lodowce. Wtedy z Polski i ogólnie ze świata było bardzo mało tam wypraw. Z Polski była w tym samym roku jeszcze jedna wyprawa do innej doliny. I także te nasze wyprawy w 2013 roku to były pierwsze wyprawy z Polski w ogóle tam w tą Dolinę Simsal, takie eksploracyjne. I no, myśmy potem pojechali jeszcze dwukrotnie i już mając pewne doświadczenia stamtąd, właśnie udało nam się potem to wykorzystać i wejść na dwa dziewicze sześciotysięczniki. Później z tych materiałów naszych w takiej dolinie Ganji Dur skorzystał między innymi Bielecki, który zorganizował wyprawę taką bardzo poważną, sportową, i wszedł tam, porobił ładne drogi wspinaczkowe razem ze swoimi towarzyszami z czołówki polskiej. No, dzięki temu, że właśnie Jerzy Wala się z nami skontaktował i mogliśmy mu przekazać wszystkie materiały, zdjęcia, narysował tam mapy tego i na podstawie tych zdjęć zachęciło to właśnie tych wspinaczy naszych czołowych do tego, żeby tam, ponieważ to było wszystko dziewicze, żeby tam pojechać i porobić bardzo ładne sportowe wejścia i pierwsze wejścia na wierzchołki. Te najładniejsze, najbardziej ostre i najwyższe w tamtej okolicy. No i ostatnią wyprawą to była wyprawa do Doliny Szymdur. Ta dolina już leży tak daleko, że leży za linią wewnętrzną, czyli linia wewnętrzna to jest taka druga granica. Pakistan i Indie mają taką politykę, że oprócz tej granicy geograficznej z Chinami, odpowiednio wcześniej na swoim terytorium wyznaczają granicę wewnętrzną. I cudzoziemcom bez pozwolenia nie wolno przekraczać, nie tylko zresztą cudzoziemcom, nie wolno przekraczać tej linii wewnętrznej. Nam się udało załatwić przez znajomego Pakistańczyka, że weszliśmy na teren, gdzie nie wolno było nam wchodzić. Dzięki temu znaleźliśmy się w dziewiczej dolinie, w kompletnie dziewiczej dolinie, gdzie wcześniej nikogo nie było poza pasterzami, no bo pasterze lokalni do czoła lodowca penetrują te wszystkie doliny, wypasają tam kozy, owce, natomiast no, na lodowce już nie wchodzą, bo po co? I nam się udało tam wejść właśnie do tej doliny i na ten lodowiec Szymdur i nad tym lodowcem wejść na taką górę 6000, z której zdjęcia pozwoliły zrobić mapę. To była brakująca cegiełka dla Jerzego Wali do zakończenia mapy Karakorum.
1: Czyli mówi pan, że to była ostatnia wyprawa, czyli to znaczy, że ten klub górski Wrotnia, on już nie istnieje?
0: To znaczy, jakie są jego losy obecnie, to nie wiem. Ponieważ ja opuściłem Stalową Wolę jakieś 6 lat temu. Oczywiście zamieszkałem nadal na Podkarpaciu, zamieszkuję. Nie, Podkarpacie nie opuściłem, bo bardzo
1: nie
0: lubię.
1: Nie uciekł pan za daleko.
0: Nie, bardzo lubię Podkarpacie. Uważam, że to jest moje miejsce na ziemi. Natomiast no, przyniosłem się na wieś po prostu. Wolę mieszkać w naturze niż w mieście. Także nie wiem, co się dzieje w klubie Wrotnia w tej chwili.
1: A czy jest pan członkiem jakiegoś innego klubu górskiego, czy zawsze pan teraz takie wyprawy organizuje jakby samodzielnie?
0: Nie, nie. Byłem członkiem Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego pewnego momentu.
1: Tak, to pan wspominał.
0: A później jeszcze tam uczyłem w Rzepedzi, w Bieszczadach dzieci w podstawówce paru przedmiotów, w tym geografii. I tam założyłem jeszcze taki klub dla tych dzieci. On się nazywał Suliła. I chodziłem z nimi tam po tych pagórkach, w tym również po Tatrach. No i potem ten klub górski Wrotnia. Ale teraz nie należę do żadnego klubu. Zamieniłem działalność górską z racji wieku. Po prostu zamieniłem na działalność wyprawową, turystyczną. No i organizuję wyprawy w świat.
1: To może niech pan nam opowie troszkę więcej o tej działalności turystycznej, którą się pan teraz zajmuje.
0: Znaczy, niedawno wróciliśmy z takiego wyjazdu do Gambii, Senegalu i na Wyspie Zielonego Przylądka. To był nasz pierwszy pobyt w Afryce, tej pozaarabskiej, czyli poza północną Afryką. No i bardzo nam się podobało. Wyspy Zielonego Przylądka się kojarzą na ogół z wyspą Sal i z plażami. Myśmy oczywiście szerokim łukiem ominęli tą wyspę, gdzie jeździ większość tych, co tam się w tamtą stronę wybierają. Pojechaliśmy na wyspę Santo Antão. To jest najbardziej górzysta wyspa z całego archipelagu. I są tam piękne szlaki trekkingowe. I chodziliśmy sobie tam po tych górach. Zamierzamy kontynuować wyjazdy do Afryki, także planujemy w przyszłym roku do Angolii pojechać, będziemy jeździć po Angolii. Mamy pewien program afrykański na najbliższe parę lat i tak będziemy właśnie sobie tam jeździć.
1: A jakieś może inne kontynenty?
0: No, byliśmy już na innych kontynentach, wyłączając Australię. Australia nas nie interesuje.
1: Dlaczego?
0: Z tych samych powodów, z jakich Europa Zachodnia nas nie interesuje i Stany Zjednoczone. Po prostu świat, w cudzysłowie zachodni, nie jest interesujący w żaden sposób. Przynajmniej dla nas. Także takie kraje omijamy szerokim łukiem, chociaż też bywaliśmy tam w takich krajach, ale interesują nas kraje bardziej egzotyczne.
1: Myślę, że muszę zapytać o to, bo jestem bardzo ciekawa. W ilu krajach pan był? ile krajów pan odwiedził?
0: Znaczy tak, dokładnie to ja tego nie liczyłem.
1: Ale, nie odhacza pan na mapie?
0: Ale dobiegam do setki.

0: kapelusz przed pocztą zejdź. Tu kończą się medytacje wiejskiego listonosza.
1: SK2 Rzeszów.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
5: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
3: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
4: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
0: I po reklamie.

0: z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

0: SK2 Rzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały

0: Kaszelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.